0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu teraz w okolicach 9 stopni, ale temperatura dziś wzrośnie maksymalnie do 16 stopni. Dzień raczej pochmurny, no i cały czas z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Teraz o poranku, jak i później po południu i wieczorem. Na barometrach w tej chwili mamy 1022 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 6:00. Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Niespokojny wieczór przy wschodniej granicy. Znów wysłano alerty. Wjechał hulajnogą w autobus. Nastolatek nie przeżył. Zima w Tatrach. Sypie śnieg, a temperatura spadła gwałtownie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niespokojny wieczór we wschodniej Polsce. Przed 21 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało też myśliwce. Przed północą poinformowano o zakończeniu akcji i braku zagrożenia na terytorium Polski. Na pilną prośbę strony amerykańskiej tymczasem wizyta szefa polskiego resortu obrony w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro, o czym informował w ubiegły wtorek sam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma spotkać się z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tragedii doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notesią na Kujawach. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
7: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń 13-latek poniósł śmierć na miejscu.
6: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, przyznaje unijny komisarz transportu Apostolos Tsitsikostas i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju.
8: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
6: Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. 4 mecze z 3 rywalami, 4 hotele i aż 5 stadionów, licząc z treningowymi. Wczoraj w poniedziałek w Warszawie ruszyło 16-dniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarze czekają podróże do Sztokholmu, Suchocina i Zenicy, ale pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną już 25 września w Warszawie. A już dziś o 18:00 mecz naszych siatkarzy z Niemcami. Stawka to półfinał Mistrzostw Europy.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Do it.
9: na rano.
3: Jak słyszeliśmy w Tatrach śnieg, no to już nie ma żartów. To jest, patrząc na datę 22 września, wszystko wskazuje na to, że ostatni dzień lata.
10: A tak właściwie można powiedzieć, że ciągnie wilka do lasu. Jak tak usłyszałam o śniegu w Tatrach, to wiesz co?
3: Skusiło, tak?
10: Skusiło trochę.
3: No niektórzy lubią.
10: To tak, się dopiero zaczyna. To się dopiero zaczyna. Dzisiaj taki poranek jeszcze nie mroźny absolutnie.
3: Dzień dobry, witamy. Zatem gorąco, żeby jeszcze cieplej was powitać. Damian Klimiński
10: i Grażyna Marciniak. Jeszcze lato.

0: 11 minut teraz już po 6. My zaglądamy do dzisiejszego kalendarza. Na przykład Światowy Dzień Nosorożca na nas czeka. No a poza tym też możemy sprawdzić dla was, kiedy wstanie słońce.
1: Słońce wstanie dzisiaj o 6.33, więc jeszcze trochę jesteśmy wcześniej. To jest jakieś w ogóle karygodne.
0: Przed wschodem słońca.
1: No ale dobrze, będziemy czekać na pierwsze promienie, które jakoś się może przebiją dzisiaj przez te chmury.
0: 18.46 planowany zachód słońca na dziś. Długość dnia 12 godzin 13 minut. Jeszcze nie jest tak źle.
1: Nie jest dramatycznie, absolutnie. Nie, nie. Tym bardziej, że jeszcze można powiedzieć, że jest lato. Do końca roku równa setka. Tak ładnie nam się złożyło.
0: O, 100 dni, jak studniówka, słuchajcie, do Sylwestra akurat.
1: Czyli mamy studniówkę dzisiaj, można stwierdzić. 22 września.
0: No i tylko jeden dzień został do równonocy jesiennej w Kaliszu. O 2:05 ma przypaść, czyli już niebawem tak naprawdę, bo 2:05 to jest ta najbliższa noc i wtedy
1: ktoś
0: już formalnie jesień.
1: Ma ochotę powitać, proszę bardzo, taki Sylwester.
2: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: I już 18 minut po godzinie 6. Czas zajrzeć do kolorowej prasy. Co w prasie słychać, o czym i o kim piszą dzisiaj?
1: A różnie piszą. Piszą i o filmach. Lalka teraz jest na topie. To znaczy, ty chyba noc zerwałeś.
0: Może nie, ale przez ostatnie dwa dni faktycznie gdzieś tam udało mi się zobaczyć tę lalkę, tą na streamingu akurat, bo na tą kinową jeszcze tydzień czekamy. No i ja muszę powiedzieć, że całkiem fajnie się to ogląda. Dość ciekawa to jest produkcja, która na lalce troszeczkę się opiera, można powiedzieć. To jest luźna inspiracja lalką. Jestem ciekawy, czy maturzyści po obejrzeniu tego serialu, co oni napiszą na tych maturach.
1: Bo cokolwiek to już nie mogłoby być ściąga, absolutnie.
0: Tam będą takie błędy.
1: Zamiast przeczytania książki.
0: Tegoroczni maturzyści, wstrzymajcie się z tym serialem może w tym roku.
1: Może będziecie mogli się bardziej inspirować te, która wejdzie za tydzień. Film piękny, ale zbyt grzeczny. Teraz tak, te strony prasa, mają zarzuty. No jeszcze nie obejrzeli, to znaczy my nie obejrzeliśmy.
0: Lubimy się czepiać jako Polacy wszystkich filmów.
1: Albo zbyt dosłownie, albo za daleko. No tak to już jest.
0: Mamy też czego się czepiać, jeśli chodzi o ceny. No, nie tylko paliwo drogie, co za tym idzie i prąd, i gaz, i ogrzewanie, to wszystko też mocno w górę. I o tym też prasa donosi.
1: No to teraz o Królowej Tańca z Gwiazdami. Maryla w jednej ręce trzyma jedynkę, w drugiej dziesiątkę. No, ona potrafi teraz żonglować tymi punktami. No tak. Ale zaraz Marlena by wszystkim dychy wrzuciła.
0: Jest ciekawe, że oni w niedzielę tańczą i gdzieś jak do środy jeszcze ten temat się snuje po tych tańcach. Hajzerowie balowali do białego rana. To są z kolei jeszcze wspominki wesela.
1: No i to jest hit. Urszula Dudziak chce śpiewać do śmierci.
0: I czego jej życzymy oczywiście i życzymy jej, by śpiewała zatem jak najdłużej.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także O2U Staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Ruszmy po raz pierwszy tego poranka na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. No to na początek coś nowego, coś świeżego. Na początek drogowcy zajmują się budową kanalizacji deszczowej między ulicą Nowy Świat a ulicą Handlową. No i ponieważ te prace mają być prowadzone bezpośrednio w jezdni, konieczne jest czasowe ograniczenie ruchu na fragmencie ulicy Skalmierzyckiej. Od strony ulicy Nowy Świat w kierunku ulicy Handlowej, tam zatem wprowadzony zostaje ruch jednokierunkowy. Wjazd od strony ulicy Nowy Świat możliwy tylko dla pojazdów budowy oraz osób dojeżdżających do posesji. Od strony ulicy Handlowej na remontowany odcinek będą mogły wjechać wyłącznie pojazdy związane z prowadzonymi pracami. Mamy w Kaliszu także remont na ulicy Romańskiej. No a wyjeżdżając z Kalisza, kierując się w stronę Opatówka, także na pracę szybko napotkamy, bo chodzi o cały czas trwającą przebudowę drogi krajowej numer 12 aż do samego Opatówka. Tutaj mamy też ruch wahadłowy wciąż obecny, kierowany sygnalizacją świetlną. Mamy pracę w Ostrowie Wielkopolskim, przebudowa na drodze krajowej 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna, pracę także na Leduchowskiego i na ulicy Wrocławskiej, to w Ostrowie.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu, chociaż od rana tak się nie da i pewnie w ogóle tak się nie da do końca. Europejski Dzień Bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności. Ładnie się wpisujemy w to święto ogólnoświatowe, a tegoroczna edycja odbywa się już od 16 września, właśnie do dzisiaj, pod hasłem Mobilność dla Każdego. Kampania ma zachęcić nas do korzystania z transportu publicznego, rowerów i ruchu pieszego, a jednym ze sposobów, w jaki miasta i przewoźnicy zachęcają do zmiany przyzwyczajeń, są bezpłatne przejazdy. Warto te oferty sprawdzić. Można wsiąść do autobusu. W innym miejscu trzeba będzie mieć przy sobie dowód rejestracyjny, a po prostu tak sobie przejechać się bez problemu.
3: To ja podpowiem tym wszystkim świętującym: zabierzcie parasol.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacific 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: Ponownie zaglądamy do naszego kalendarza. 22 września w kalendarzu my będziemy sprawdzać, jacy są urodzeni tego dnia i kim są urodzeni tego dnia.
2: Mamy Nicka Cave'a, 1957 rok, australijski wokalista, autor tekstów, kompozytor, pisarz, scenarzysta, lider zespołu Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Każdy zna ten głos, Andrea Bocelli. On urodził się w 1958, jeden z najbardziej rozpoznawalnych tenorów na całym świecie. Urodził się we Włoszech, w jego repertuarze znalazły się zarówno te klasyczne arie operowe, jak i nieco bardziej popularna muzyka, nagrywana często w duetach z innymi gwiazdami.
2: Joan Jett, 1958, amerykańska wokalistka, gitarzystka, jedna z ikon rocka. Urodziła się w Pensylwanii, a największą popularność zdobyła jako liderka zespołu Joan Jett and the Blackhearts.
1: A teraz ten, który wydawałoby się jeszcze niedawno grał na tych najważniejszych imprezach piłkarskich świata, no a teraz zajmuje się czymś zupełnie innym, biznesami na przykład. Ronaldo, bo o nim mowa, o tym brazylijskim Ronaldo oczywiście. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych brazylijskich piłkarzy w historii, jeden z najbardziej utalentowanych. Urodził się w Rio de Janeiro, trzykrotnie zdobył nagrodę FIFA, a w 1996, 1997 i 2002 został mistrzem świata z reprezentacją Brazylii.
2: Urodzeni 22 września są sympatyczni, wszechstronnie utalentowani, czyli mamy kilka cech o tych osobach, tak jak mówiłeś na początku.
1: Mają w życiu wiele szczęścia, mogą liczyć na innych.
2: Chętnie podróżują, zawierają nowe znajomości, nie lubią ryzyka i konfliktów.
1: Także osiągają sukcesy w zawodach związanych z dziennikarstwem, psychologią i sztuką.
2: W miłości mają wielkie powodzenie, czeka ich szczęśliwe i bogate małżeństwo.
1: Szczęśliwa cyfra to 3.
2: Kamień szlachetny, diament.
1: A sprzyjający znak zodiaku to dzisiaj...
3: Wodnik.
1: A, i jeszcze dodam a propos tego Ronaldo, bo mnie zjedzą fani piłki nożnej.
2: Ten
1: 96 rok to oczywiście rok, w którym on zdobył nagrodę FIFA. No a potem ten 97 i 92 to już sukcesy z reprezentacją Brazylii.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: No proszę bardzo, i to jest odkrycie, to jest znaleziska.
5: Wyobrażasz sobie, że robisz remont, starą ścianę wyburzasz, a tu nagle 3 miliony euro w gotówce.
4: Nikomu bym nie powiedział, ale znaki by były. Tutaj raczej sprawa wyszła na jaw, ale dowiecie się wszystkiego niebawem, bo kolejna porcja informacji już o godzinie 7:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Pięknie nam się rozpogadza w tej chwili. Wita nas słońce o poranku, ale ta pogoda może dzisiaj być dość zmienna, bo jeszcze w najbliższych godzinach możemy spodziewać się większego zachmurzenia, także wiejącego umiarkowanego wiatru, po południu przelotnych opadów deszczu, po czym znów rozpogodzenia, a wieczorem wszystko wskazuje na to, że znów zacznie padać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 20.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 7. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Coraz bliżej finał procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Spotkanie w Pentagonie odwołane. Co z bazami USA w Polsce? Miliony euro w ścianach i podłogach. Służby znalazły je w domu pod Neapolem. Marcin Krzemiński, 315 do 329 km na godzinę. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem.
7: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
6: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych, pełnomocnik rodzin ofiary wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany, jak zapewnia jednak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W sprawie baz w Polsce zabiegają równo rząd i prezydent. Sprawa jest na dobrej drodze.
8: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
6: Dziś między innymi o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce obecny w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem. Mieszkańcy Lubelszczyzny tymczasem mają za sobą kolejne alerty związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wieczorem rozesłało je Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przed północą zostały odwołane. A dziś na Lubelszczyźnie i w Małopolsce zawyją syreny. Najpierw w powiecie chrubieszowskim, tam ćwiczenia od 7, czyli od teraz do 9, potem od 10 do 12 w powiecie janowskim. Tam powtórka jutro o tej samej porze. Trening dziś też w Skawinie w powiecie krakowskim. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. W sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało się nam stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
9: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
6: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach. Taki skarb znaleźli włoscy karabinierzy podczas przeszukania mieszkania koło Neapolu, które okazało się skarbcem jednego z klanów Camorry, mafijnego majątku pochodzącego głównie z handlu narkotykami strzegła kobieta. Gotówki było tak dużo, że funkcjonariusze musieli wrzucać ją do wiader.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już komplet ćwierćfinalistów siatkarskich mistrzostw Europy. Belgia pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych mistrzostw świata Czechów 3-1, a Słowenia ośmieszyła Serbię, wygrywając do zera w setach do 14, 13 i 22. Oba zespoły zagrają o półfinał, a zwycięzca zmierzy się w nim z Polską lub Niemcami. Bo już dziś mecz o awans do strefy medalowej, w teorii łatwiejszy niż oczekiwaliśmy, bo Niemcy niespodziewanie pokonali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
11: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury, jak można by sobie wyobrażać po imprezie takiej jak mistrzostwa Europy. Także fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa, także na pewno czeka nas ciężka przeprawa. Ale z drugiej strony też nie wyobrażamy sobie półfinałów mistrzostw Europy bez reprezentacji Polski. Także zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
10: Meczy Polska-Niemcy 18, a pierwszy ćwierćfinał już o 15. Francja zagra z Rumunią. Polscy kadrowicze rozpoczną dziś przygotowania do meczów w Lidze Narodów. Wczoraj wszyscy dotarli na zgrupowanie do Warszawy, także ci, którzy zostali powołani w ostatniej chwili, czyli bramkarz Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. Jan Urban szybko zareagował na kontuzję Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka, a z powodu choroby do Warszawy nie przyjechał także Filip Ruska. Dziś pierwszy trening, a w piątek pierwszy mecz w Dywizji B w Lidze Narodów. Na Stadionie Narodowym zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis La Fuente przedłużył kontrakt o kolejnych 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Kontrakt dla Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji. I jeszcze boks. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, odpadła z Mistrzostw Europy w Sofii już po pierwszej walce. Do ćwierćfinałów awansowała wczoraj trójka naszych pięściarzy: Paweł Brach, Mateusz Urban i Michał Pierzchała.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
3: Patrzymy w gwiazdy, słuchajcie, a tam co? Tam księżyc znajduje się w znaku wodnika i to sprzyja na przykład szybkim decyzjom.
12: Ale też możemy poczuć przypływ optymizmu i też otworzyć się na te, co inni mają nam dobrego do zaoferowania. No to taka piękna perspektywa.
3: Tak czytają to astrolodzy. My ich się słuchamy jak na razie, bo szczegóły podamy wam niebawem. O godzinie 7.15 mniej więcej, za kilkanaście minut kolejna porcja takich właśnie spojrzeń w gwiazdy. I co czeka każdy kolejny znak zodiaku, tego dowiemy się już za chwilę.

0: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Muzyka i głos AI.

0: swój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: No to zerkamy na początek, co słychać i co będzie słychać dziś u barana. I tutaj, jeśli ktoś się tobą interesuje, to może czegoś zazdrościć. Chodzi o to, że mogą pojawić się jakieś plotki. Obserwuj otoczenie i wyciągaj wnioski, ale nie daj popsuć sobie humoru.
3: Byku, będziesz miał ambitne pomysły. Otoczenie nie będzie cię dzisiaj wspierać, ale ty wszystkim się zajmiesz sam. I świetnie sobie poradzisz. Zadbaj o harmonię, poczujesz, jak wraca równowaga. Wieczorem może coś ugotuj, ulubione danie poprawi ci humor. Innym też.
2: Kolejny znak zodiaku to
4: bliźnięta.
2: I tutaj będziesz odważny, działaj i nie przekładaj ważnych spraw na później. Wspaniałe plany mają szansę się udać, ale nie chwal się, bo ktoś może poczuć ukucie zazdrości. To co ważne, postaraj się zrobić samodzielnie po pracy czas na zabawę, być może randkę.
3: Raku, możesz poczuć się zapracowany, ale dzień minie szybko. Postaraj się znaleźć pomocników do trudnych zadań, a wszystko pójdzie łatwiej. Jak już opanujesz chaos, to zrób sobie przerwę, pozwól sobie na trochę rozrywki, zajmij się duchowymi sprawami, poczytaj coś i odzyskasz dobry humor.
2: Lwie, ty masz przed sobą ciekawy dzień. Będziesz spostrzegawczy, niepokorny i nie poddasz się przeciwnościom. Zaskoczysz ambitnymi pomysłami, ale właśnie dzięki temu osiągniesz sukces.
3: Panno, dzisiaj będziesz trochę bardziej niż zwykle roztargniona, nie będziesz miała wiele czasu na zastanawianie się, ale nie denerwuj się z byle powodu. Wszystko się wyjaśni na twoją korzyść. Dzisiaj dzień będzie sprzyjał szczęściu, potem już więcej o niczym nie myśl, idź na kawę, zrób sobie przerwę, a kiedy uspokoisz myśli, wszystko będzie się układało znów po kolei.
2: Wago, w sprawach służbowych opłaci się być skrupulatnym, a nawet upartym. Ktoś cię pochwali lub poleci do wykonania ważnego zadania. Zajmij się też swoimi finansami i sprawdź, czy możesz na czymś dodatkowo skorzystać.
3: Skorpionie, szukaj przygód i okazji do zabawy, a dzisiaj może cię zaprowadzić dzień w niezwykłe okolice i pokazać nowe inspiracje, jeżeli tylko będziesz na to otwarty. Możesz też spotkać kogoś, kto zafascynuje cię swoimi poglądami. Wiele radości dostarczą też gry albo sport. Czujesz, że żyjesz, wszystko się uda.
2: Strzelcu, ty działaj dzisiaj szybko, bo możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Wyjaśni się też pewna tajemnicza sprawa lub odezwie się ktoś sympatyczny z przeszłości. Nie bój się przedstawić swoich pomysłów, bo masz szansę na uznanie, a nawet dodatkowe pieniądze.
3: Koziorożcu, przed tobą dość pracowity.

0: Zbierzesz siły i wszystko się uda. Dzisiaj unikaj niepotrzebnego pośpiechu, słuchaj intuicji, a będziesz miał naprawdę wspaniały dzień.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
2: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Zakupy tylko w Społem. Pudliszki, dania gotowe, fasolka, pulpety lub gołąbki 290 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
2: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio

0: Centrum.
1: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Agnieszka Walczak w studiu Radio Centrum razem z nami. Skoro Aga jest z nami, to pytamy, co ciekawego w regionie, co ciekawego w Kaliszu, co nowego.
8: Cześć.
9: Zajrzymy do Urzędu Miasta w Kaliszu przy ulicy Kościuszki, bo tam zaczyna się remont i będą utrudnienia, w szczególności dla osób, które mają problemy z poruszaniem się po schodach.
8: Okay. Czyli problem windy.
9: Tak.
7: Do tego tematu będziemy wracać, szczegóły już o 7.30.

0: 7.30 na zegarach w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie już teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne mobilne kuchnie warsztatowe zakupią organizacje w Wielkopolsce. To dzięki wsparciu samorządu województwa wielkopolskiego. Powiemy o utrudnieniach w Urzędzie Miasta przy Kościuszki w Kaliszu oraz zamianach brązowym medalu ostrowskich speedrowerzystów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Podpisano umowy ze zwycięzcami drugiej edycji tegorocznej odsłony konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W poniedziałkowe popołudnie w sali kameralnej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu stawili się przedstawiciele 21 organizacji pozarządowych z południowo-wschodniej Wielkopolski.
3: To jest konkurs, który jest realizowany w ramach programu związanego z zapobieganiem marnotrawstwu i strat żywności. Podkreślamy w ten sposób, jaki wielki jest problem społeczny z marnowaniem żywności. To jest 5 milionów ton rocznie, 10%, pół miliona to tylko Wielkopolska. Więc jest to jeden z kilku konkursów, który realizujemy, przeznaczony do organizacji pozarządowych. Te umowy, które tutaj zostały zawarte zarówno z kołami gospodyń wiejskich, jak i ochotniczymi strażami pożarnymi, ale także z fundacjami, z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Od 2021 roku samorząd województwa wielkopolskiego przyznał środki w łącznej wysokości ponad 3 137 000 zł na realizację 323 zadań w ramach konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Winda w Urzędzie Miasta Kalisza przy ulicy Kościuszki została wyłączona. Powodem są prace związane z wymianą dźwigu. Oznacza to zmianę organizacji obsługi mieszkańców. Interesanci mogą wchodzić do budynku wejściem A od strony ulicy Kościuszki. Wejście będzie otwarte w godzinach pracy magistratu. Osoby, które ze względu na szczególne potrzeby nie mogą dostać się na wyższe piętra, będą obsługiwane na parterze. Wystarczy zgłosić się do punktu informacyjnego biura obsługi interesantów, a pracownik właściwego wydziału zejdzie do interesanta. Modernizacja dźwigu potrwa do końca 2026 roku. Przed rokiem świętowali zdobycie tytułu drużynowego mistrza Polski w Świętochłowicach. Teraz role się odwróciły i to Śląsk cieszył się ze złota w Ostrowie. Mowa o speedrowerowej drużynie Sitodruk Omegi, która zakończyła w niedzielę sezon z brązowym medalem.
4: Sitodruk Omega przed ostatnim meczem sezonu wiedziała, że jeśli wygra z bonusem ze Śląskiem Świętochłowice, zostanie drużynowym wicemistrzem Polski. Zadanie było piekielnie trudne, bo Ostrowianie musieliby odrobić aż 18 punktów straty z pierwszego meczu. Choć początek spotkania napawał optymizmem, to jednak przez większą część meczu minimalnie prowadzili goście, którzy by zostać drużynowym mistrzem Polski, musieli wygrać na torze w Ostrowie. W innym przypadku ze złotego medalu cieszyliby się w Lesznie. W wyścigach nominowanych, przed którymi Omega przegrywała jednym punktem, gospodarze wieźli prowadzenie zarówno w 15, jak i 16 biegu, ale je tracili. W ostatnim wyścigu Paweł Szkudlarek na ostatnim wirażu nie odparł ataku Dawida Basa, który został bohaterem Śląska. Zapewnił zespołowi ze Świętochłowic wygraną 80-79 i złoty medal. Srebro dla Szaweru Leszno, a brąz dla Sitodruk Omegi, dla której w niedzielę najwięcej punktów zdobyli Szkudlarek 19 i Dziorek 11. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Co prawda niektóre prace utknęły w martwym punkcie, na przykład na Podmiejskiej. Tam chwilowo z przyczyn do końca jeszcze nieznanych i poniekąd tajemniczych prace nie przebiegają, ale są miejsca, gdzie te prace wciąż trwają. I tutaj między innymi mowa oczywiście o drodze krajowej numer 12, jadąc z Kalisza do Opatówka i z Opatówka do Kalisza. Kilka minut stracicie, bo tam ruch wahadłowy w obu kierunkach na was czeka. Prace drogowe cały czas postępują. Teoretycznie mają one trwać do końca tego roku. Mamy także w Kaliszu prace drogowe m.in. na ulicy Skalmierzyckiej. Na początek prace trwają te związane z budową kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicą Nowy Świat a ulicą Handlową. No i ponieważ prowadzone są bezpośrednio w jezdni, mamy koniecznie w tym miejscu wprowadzone czasowe ograniczenie ruchu na fragmencie ulicy Skalmierzyckiej od Nowego Świata w kierunku ulicy Handlowej. Mamy ruch jednokierunkowy, mamy także inne utrudnienia, takie jak możliwy dojazd od strony ulicy Nowy Świat tylko dla pojazdów budowy albo osób dojeżdżających do posesji. Dalej, Ostrów. Tutaj remont ulicy Wrocławskiej, przebudowa Leduchowskiego. Także na pracy na podkacie na drodze krajowej 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna w Pleszewie. Przypomnijmy o przebudowie i utrudnieniach na ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Dzisiaj Europejski Dzień Bez Samochodu i w wielu miastach wprowadzono szeroką ofertę darmowych przejazdów. Na zasadzie wsiadasz i jedziesz, ale mieszkańcy Wrocławia mają coś więcej. Do dyspozycji darmową godzinę jazdy w ramach wrocławskiego roweru miejskiego i standardowo ten czas to 20 minut, a dzisiaj godzinka rowerkiem i na przykład do pracy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Muzyka i głos AI.

0: Trzy grzyby to dobry biznes, czy to dobry interes? No okazuje się, że przy odrobinie szczęścia to może być prawdziwe poszukiwanie skarbu.
1: 8 tysięcy złotych za kilogram albo nawet 10 tysięcy złotych za kilogram tego grzyba.
0: Są
1: takie. O, nie było ich długo w Polsce. Właściwie kiedyś to w ogóle nie występowały, ale w 2021 roku okazuje się, że jakieś zarodniki się znalazły.
0: W Polsce? Tak, u nas.
1: To był gatunek wymarły u nas przez wiele, wiele lat i wielu specjalistów tak to uznawało. No ale jeżeli gdzieś się coś pojawiło, to jest szansa, że gdzieś w okolicach Sosny spotkamy.
0: Tak, bo grzyb nazywa się gąską sosnową. Przypomina na młode borowiki czy opieńki spotykane w polskich lasach. Młode owocniki mają grube, mięsiste kapelusze o brązowym zabarwieniu, z wielkim kapeluszem, który jest bardzo rozłożysty. No i mają także bardzo charakterystyczny zapach, te grzyby.
1: Kurczę, to jednak znalazłeś.
0: Nie znalazłem. Czytam opisy po prostu tych, którzy tam niby znaleźli. Mają aromat cynamonu, żywicy, korzennych przypraw.
1: To zupełnie jak moja herbata zimowa dzisiaj.
0: No może jest zwarta tyle, co ten grzyb, słuchajcie. Powodzenia w poszukiwaniach, może komuś się trafi, tylko pamiętajcie o jednej bardzo ważnej sprawie. Grzybiarz jest jak saper, myli się raz.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Znów niepokojąca noc, więcej syren oraz zabezpieczeń teraz na granicy z Ukrainą, to na Podkarpaciu.
2: I jeszcze wrócimy do motoryzacji. Dzisiaj kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję popularnego malucha.
1: Szczegóły o 8.
3: Reklama.
4: Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. aurelis-znicze.pl.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
6: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
9: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Na termometrach dzisiaj skromnie, maksymalnie 15-16 stopni. Chmur też sporo ma się pojawić jeszcze po południu. Możliwe chwilowe przejaśnienia, no ale po tych przejaśnieniach znów chmury i znów przelotne opady deszczu. Dodatkowo umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
5: 8.
4: Radio
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Tajemnicza zbrodnia w Bukownie. Napastnikowi grozi dożywocie. Więcej syren oraz zabezpieczeń na granicy z Ukrainą to na Podkarpaciu. Będzie też prezydent.
8: Sam decyduje o tym, z kim się spotyka.
7: Zapewnia głowa państwa, a chodzi o doniesienia dotyczące płatnych spotkań. Marcin Krzemiński. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
9: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
10: Broń krótka, tak?
9: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
7: Broń została przekazana do badań. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
11: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
7: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
12: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
7: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Dziś też po południu przy okazji właśnie zgromadzenia ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. Między innymi w Warszawie, gdzie dodatkowo bez płacenia można dziś skorzystać z parkingów Park and Ride. A skoro o motoryzacji mowa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję samochodu Fiat 126P, czyli popularnego malucha.
6: Kursy walut.
3: Euro w tej chwili to 4,34 zł, dolar amerykański 3,79 zł, frank szwajcarski, jego średni kurs wynosi teraz 4,62 zł, a funt brytyjski to 5,07 zł.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
3: 5 minut już teraz po godzinie 8. Może zajrzymy ponownie do naszego kalendarza. 22 września już w kalendarzu świętuje m.in. Tomasz, Joachim i Maurycy.
5: Jeżeli kawa, to z Darią, z Wiktorem, z Ignacym.
3: Do tego jeszcze Felix, Jonasz i także Witalis. Bardzo ładne imię. Spore grono tych świętujących dzisiaj. Jakby się tak wszyscy razem zebrali, to niezła impreza już z tego
5: jeszcze
3: może być.
5: Jeszcze jest Inocenty i Józefa. A Inocenty to tak mi się kojarzy bardzo fajnie. Z rybką.
3: O proszę, no to smacznego, pysznej kawy. Bawcie się dobrze i wszystkiego najlepszego. Velvet w głośnikach.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.

0: zwykle.
1: O, towar jest bardzo dobry w tym roku podobno, jeśli chodzi o dynię. Chociaż niedobory deszczu, letnie upały, ale one sobie poradziły.
0: Twarde są, twarde poradziły sztuki. Sobie. No i okazuje się, że ta szczególnie trudna pogoda nie okazała się dla dyni szczególnie problematyczna. Mniejsza ilość wilgoci nawet ograniczyła rozwój chorób, co pozytywnie przełożyło się na kondycję owoców.
1: No i oczywiście najpopularniejsza jadalna to Hokkaido, więc możemy już sobie tam wykombinować
0: tak,
1: jakąś zupę krem, ale nie tylko, bo tu naprawdę jest szeroka gama i
0: jest konkurencja,
1: zapiekanki,
0: tak.
1: I danie pieczone, i puree.
0: Okazuje się też, że coraz częściej uprawiane są odmiany butternut, muszkatołowe i spaghetti, a od października na rynek trafią także duże dynie dekoracyjne. Na Halloween będziemy wycinać, wkładać lampki i różne dekoracje tworzyć.
1: A propos lampek, wiesz, że ostatnio byłam w sklepie, po jednej stronie były rzeczy halloweenowe, a po drugiej już bożonarodzeniowe.
0: No, bo to wiesz,
1: stałam tak po
0: czas
1: środku.
0: Szybko leci już teraz, że rzeczywistość mocno przyspiesza. Swoją drogą mam fajny przepis na krem z dyni, to za momencik ci zdradzę.

0: pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. aurelis-znicze.pl.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: No i wiemy już, że oni się niebawem pojawią. Gdzie konkretnie mają się pojawić?
6: W Biatkach, w szkole podstawowej.
5: A kto konkretnie?
7: Bliźnięta.
5: No właśnie. Ich zlot będzie tam miał miejsce, a szczegóły już o godzinie 8:30.
6: Partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum.

0: Life is live i z tym nie ma co dyskutować. Zespół Opus za nami na antenie Radia Centrum, a w studiu przy mikrofonie już Agnieszka Walczak. Jest 8:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Żelazkowie powstanie nowa hala sportowa. Gmina dostała dofinansowanie na ten cel. Będzie o zjeździe bliźniaków w Biatkach oraz chodzonym w futbolu w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nowa hala widowiskowo-sportowa powstanie w Żelazkowie. Obiekt ma kosztować około 15 milionów złotych i zastąpi obecną kilkudziesięcioletnią salę gimnastyczną przy szkole podstawowej. Gmina otrzymała właśnie 5 milionów złotych dofinansowania na inwestycje. Samorząd chce też starać się o kolejne zewnętrzne pieniądze.
3: Dzień dobry! No, muszę powiedzieć, że naprawdę serducho rośnie, bo dzisiaj przyjechaliśmy do Was w bardzo ważnej sprawie. Wspólnie z moimi fantastycznymi paniami parlamentarzystkami przyjeżdżam z dobrą informacją, jeżeli chodzi o budowę nowej hali sportowej, ale to też dzięki naszym parlamentarzystom mamy odpowiednie pieniążki w budżecie, gdzie możemy wspólnie realizować takie przedsięwzięcia, bo wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i małych klubach.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Nowa hala będzie bezpośrednio połączona ze szkołą. Cały obiekt ma mieć około 2000 metrów kwadratowych. Powstanie pełnowymiarowe boisko przystosowane m.in. do gry w piłkę halową, siatkówkę i koszykówkę, a na trybunach znajdzie się miejsce dla ponad 200 osób. Inwestycja obejmie również dwukondygnacyjne zaplecze. Zaplanowano tam m.in. 100-metrową salę fitness, pomieszczenia terapeutyczne i świetlice, a także szatnie i łazienki.
4: Zależało nam na tym, aby w tym Żelazkowie to wszystko było w miarę skupione w jednym miejscu. Dlatego dzięki rozbudowie szkoły, która w tamtym roku została oddana do użytku, mamy Orlika w bezpośrednim sąsiedztwie, mamy również nowo otwarty żłobek, który funkcjonuje i jak na razie bardzo jesteśmy z niego zadowoleni. To wszystko razem z halą sportową stworzy obiekt, z którego mam nadzieję my jako mieszkańcy gminy Żelazków będziemy dumni i będziemy z niego korzystać przez następne pokolenia.
2: Powiedział Radiu Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Przetarg na budowę hali ma zostać ogłoszony na początku 2027 roku. Wtedy też po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy mają ruszyć prace. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2028 lub pierwszą połowę 2029 roku. Na czas budowy uczniowie mają korzystać z sal sportowych w Goliszewie lub Russowie, a w cieplejszych miesiącach również z sąsiadującego ze szkołą Orlika.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W Polsce rodzą się średnio raz na 80-90 porodów, a już w ten weekend będą mogli spotkać się w Biatkach. Mowa oczywiście o bliźniakach, których zlot odbędzie się 26 września w Szkole Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Biatkach.
5: To będzie dzień pełen spotkań, wspomnień, uśmiechu i dobrej zabawy. Chcemy, aby nasza szkoła stała się miejscem, w którym bliźniacy z różnych pokoleń mogą się spotkać, poznać, wspólnie celebrować tę niezwykłą więź. Bliźniacy, podwójna radość, podwójna energia i podwójne wspomnienia. Zapraszamy Was serdecznie do Biatek 26 września.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Katarzyna Kotera, dyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Biatkach, a także mama bliźniaków. Co ważne, na zlot nie trzeba się rejestrować ani zapisywać. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. W Kaliszu rozegrano pierwszy mecz sekcji walking footballu KP Kalisja Kalisz. Debiut kaliskiego zespołu zakończył się porażką z Błękitnymi Inowrocław 9-11. Spotkanie odbyło się w sobotę na boisku przy ulicy Łódzkiej. Mecz był pierwszym oficjalnym występem Kalisji w tej odmianie piłki nożnej. Padło w nim łącznie 20 bramek. Kaliszanie popełnili 15 przewinień, a rywale 3, co przełożyło się na 3 rzuty karne wykorzystane przez drużynę z Inowrocławia. Dla Kalisji spotkanie było także okazją do poznania specyficznych zasad walking footballu i zebrania doświadczeń przed kolejnymi meczami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruch wciąż nieco większy, ale spokojnie, bez żadnych znaczących korków. Pamiętajmy tylko o miejscach, gdzie utrudnieniem mogą być trwające prace drogowe. To przypomnijmy na początek o pracach, które rozpoczęły się dopiero co. I mowa tutaj m.in. o tych, które związane są z budową kanalizacji deszczowej na pierwszym etapie tych prac pomiędzy ulicą Nowy Świat a ulicą Handlową. Prace prowadzone są bezpośrednio w jezdni. Konieczne zatem jest ograniczenie ruchu na fragmencie ulicy Skalmierzyckiej od strony ulicy Nowy Świat w kierunku ulicy Handlowej. Prowadzony jest ruch jednokierunkowy. Wjazd od strony ulicy Nowy Świat możliwy dla pojazdów budowy oraz dla osób dojeżdżających do posesji, a od strony Handlowej dla remontowanych, na remontowany odcinek mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy związane z prowadzonymi pracami. Mamy także remont na ulicy Romańskiej w Kaliszu, prace prowadzone od Rzymskiej do ulicy Wenedów. Mamy także pracę na drodze krajowej numer 12, to już trasa Kalisz-Opatówek. Tam pamiętajcie, że czeka na was tymczasowa sygnalizacja świetlna i to jest sygnalizacja świetlna, która obowiązuje w obu kierunkach, więc takie wahadło tam wciąż na kierowców czeka i sprawia, że kilka minut dłużej ten przejechanie tego odcinka kierowcom zajmuje. Mamy także pracę w Pleszewie. To przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, a w Ostrowie mamy m.in. pracę na Leduchowskiego, a także remont ulicy Wrocławskiej. Tam prace mają jeszcze chwilę potrwać. Obejmują odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Dzisiaj auto może zostać na parkingu. W dniu bez samochodu można nieodpłatnie podróżować pociągami kolei wielkopolskich. Co więcej, ci, którzy mają bilet okresowy, mogą zyskać dodatkowy dzień jego ważności, a wystarczy mieć przy sobie dowód rejestracyjny auta lub motocykla.
0: Dobry pomysł na jakąś spontaniczną podróż, jak Maryla śpiewała, wsiąść do pociągu byle jakiego. I tutaj nawet nie trzeba dbać o ten bilet. To pewnie bilet tak, ale darmowy dzisiaj, rozumiem.
8: Czyli spokojnie można sobie pozwolić na taką podróż.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
2: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Rok 1951. Wtedy w Saltburn by Sea w Wielkiej Brytanii przychodzi na świat David Coverdale.
2: W latach 1973-76 wokalista Deep Purple, ale w 1978 roku już założył grupę Whitesnake.
1: Ta zadebiutowała albumem Trouble, a w 93 roku Coverdale wraz z Jimmy Page'em nagrali album Coverdale Page. Jeśli są wśród was słuchacze, fani audycji Wieczór dobrze nastrojony na antenie Radia Centrum, to tam te utwory bardzo często się pojawiają. A my dzisiaj przy okazji rocznicy urodzin tego artysty gramy jeden chyba z najbardziej popularnych przebojów od Whitesnake.
2: Is This Love z albumu z 1987 roku zatytułowanego po prostu Whitesnake.

0: Nie wiem, czy takie ponadczasowe przeboje do tej wspólnej zabawy by im dzisiaj odpowiadały, jak te od Whitesnake. Bardziej może jakieś smurfne hity swoją drogą. Nie wiem, co jest dzisiaj na czasie, ale tak o świętowaniu przedszkolaków chcielibyśmy nieco powiedzieć.
1: Chociaż jak maluch jedzie autem i słucha radia, to też mu głowa się rusza i chadzi.
0: Jak radia centrum, to koniecznie.
1: Zdecydowanie, więc może być różnie z tym repertuarem. Przedszkolaki wyszły na ulicę, ale spokojnie. Nie w bojowych nastrojach. Mają dzień przedszkolaka, więc świętują.
0: A szczegóły tego świętowania już o godzinie 9:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Troszkę taki jesienny miks w tej pogodzie dzisiaj. Momentami piękne przejaśnienia, kiedy słońce się przebija, momentami nieco więcej chmur. No i mają pojawiać się także przelotne opady po południu, później przejaśnienia i wieczorem w nocy także znów może pojawić się więcej chmur i opady. Na termometrach maksymalnie dzisiaj zobaczymy do 16 stopni. W tej chwili słupki rtęci w Kaliszu i w regionie wskazują w okolicach 11 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 9:00. Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Spór o alkohol w koalicji rządzącej. Przepisy zablokował PSL. Amerykanie tłumaczą, dlaczego odwołali spotkanie z polskim ministrem. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Powiemy czemu. Marcin Krzemiński. Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy, mimo wcześniejszych deklaracji poparcia, wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
6: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
5: Mówi Joanna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. Jednym z zarzutów ludowców jest, że ustawa jest niedopracowana. Jest plan, by przepisy wróciły na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale czy tak się stanie, pewności nie mają nawet rządowi koalicjanci PSL-u. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek nocnych ataków Rosjan na Dniepr. Agresor uderzył jednocześnie na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodu Dniepropetrowskiego, we wspomnianym Dnieprze oraz Krzywym Rogu i Pawłochradzie. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
7: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
5: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Gang odpowie za wprowadzenie do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Śledczy skierowali do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o udział w gangu trudniącym się dystrybucją środków odurzających oraz 21 osobom współpracującym z tą grupą. Łącznie przedstawiono im 155 zarzutów. Grozi im do 18 lat więzienia. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
8: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
5: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Brzmi groźnie. Nie ma jednak co dramatyzować. Wczoraj maluchy bowiem świętowały dzień przedszkolaka z jednodniowym opóźnieniem, bo wypada 20 września. No ale jak podkreślają sami zainteresowani, na celebrowanie bycia przedszkolakiem zawsze jest czas.
9: Bawimy się. Na przykład w klocki. Też udawa nam rodzina.
10: Gramy w piłkę.
5: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
10: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już tylko trzy mecze dzielą Polaków od upragnionego złota na siatkarskich mistrzostwach Europy. Dziś nasz zespół zagra o awans do strefy medalowej, bo w ćwierćfinale zmierzy się z Niemcami. Bardzo solidną drużyną, mówi asystent trenera Nikoli Grbicza, Mateusz Nykiel.
12: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią. Są do tego lepiej dysponowani w defensywie niż reprezentacja Bułgarii. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie.
11: 9 ostatnich meczów z Niemcami Polacy wygrali, ale nie powinniśmy patrzeć na tamte wyniki, uważa libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
13: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, które chociażby mieliśmy okazję grać, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Tutaj myślę, że Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Znamy ich też z parkietów plus ligi, gdzie bardzo często stanowią o sile swoich drużyn, także ma tam kto grać. Wiadomo, że będzie będziemy faworytem. Wiadomo, że jesteśmy zespołem, który tutaj na ten turniej przyjechał z określonym celem.
11: Mecze Polska-Niemcy o 18:00. 3 godziny wcześniej w Sofii Francja zagra z Rumunią. Jutro w ćwierćfinałach Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Do Mistrzostw Europy szykują się z kolei nasze piłkarki ręczne, bo w grudniu po raz pierwszy w historii turniej odbędzie się m.in. w Polsce. Biało-czerwone kończą dziś zgrupowanie w Szyrku i jadą do Czech na turniej towarzyski. W Hebie zmierzą się kolejno ze Słowenią, Czechami i Norwegią B. Polscy piłkarze rozpoczną dziś przygotowania do Ligi Narodów. Nasz zespół w 2 tygodnie rozegra 4 mecze w dywizji B. 2 razy z Bośnią i Hercegowiną, na wyjeździe ze Szwecją i u siebie z Rumunią. Celem jest oczywiście powrót do elity. W niej czeka nas kilka ciekawych meczów. Obrońcy tytułu Hiszpanie zagrają na wyjeździe z Anglią. Mistrzowie świata i Europy właśnie przedłużyli o 6 lat kontrakt z trenerem Luisem de la Fuente. Nie spoczywamy na laurach. To jest takie przekonanie, które mamy wszyscy w zespole. Najlepsze dopiero przed nami. Z nowym trenerem za to do Ligi Narodów przystąpią Francuzi. W spotkaniu wyjazdowym z Turcją zadebiutuje w tej roli Zinedine Zidane.
10: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
4: To można przekuć na wszystko. Najlepsze dopiero przed nami. I dostosujmy to dzisiaj także do wtorku.
3: Szkoda, że nie jesteśmy przedszkolakami. No, dzisiaj też byśmy świętowali. Fajne te zabawy dzieciaki wymieniały. Zabawa w udawaną rodzinę na przykład. Ja inne pamiętam. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy na przykład. Tak. No, albo podłoga to lawa, że
4: a
3: tylko podywanie.
4: Jaki ty jesteś fajne kreatywny. Ty masz w sobie tyle dziecka. Możesz poćwiczyć. Dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę płacy.
3: Takie święto w kalendarzu.
4: Trzeba mieć naiwność przedszkolaka, żeby przez to przejść.
3: Gramy dalej Maneskin w duecie z genialnym gitarzystą Tom Morello i Gossip.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Zakupy tylko w Społem. Ptasie mleczko waniliowe lub z galaretką o smaku wiśni, pigwy lub czarnej porzeczki za 17,99. Wybierz Społem.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.

0: Dzisiaj ważna data w kalendarzu dla tych, którzy kochają te historie motoryzacji w Polsce.
1: Dokładnie 26 lat temu zakończyła się produkcja samochodu, który, trzeba powiedzieć, zmotoryzował całą Polskę i na pewno większość z Was pamięta, kiedy to właśnie ten model królował na polskich ulicach.
0: No on był zresztą dla milionów Polaków spełnieniem marzeń, taką namiastką wolności, niezależności. Wiesz, siadasz, jedziesz, mały, ciasny, ale własny. Czy ty byś się tam zmieścił?
1: Tak, swoje kosztował, co prawda. Nie wiem, szczerze, przyznam, nigdy nie...
0: Wysoki jesteś.
1: Jechałem, nie kierowałem.
0: Jakbyś
1: nigdy
0: wystawił, wiesz, fotel tak i tak przesunął.
1: Mowa oczywiście o Fiacie 126P. Skoro 26 lat temu ostatni egzemplarz zjechał z taśmy, to znaczy, że taki najnowszy dziś to ma już 26 lat pojazd. Swoje kosztował, trzeba przyznać, także swego czasu.
0: Czyli 25 średnich krajowych pensji, 69 tysięcy złotych. To tak też jeszcze z łezką wokół wspomina się te wszystkie.
1: Bardzo mi się podobają też jego nazwy też zagraniczne, bo nie tylko w Polsce można było odnaleźć Fiata 126P, ale także poza granicami, na przykład na rynku niemieckim Bambino, w Australii FSM Niki, Pegalica Chorwacja Serbia, na Węgrzech Kis Polski, tak go określano. No w Polsce też zresztą miał fajne nazwy. Fiacik, Malec, Bąk, Mały Fiat, czy bardzo fajne określenie, chyba moje ulubione, Kaszlak po prostu.
0: Mnie się to Bambino podoba, chociaż bardziej mi się kojarzy z Włochami niż z Niemcami. No ale tak jechać na maksa 105 km na godzinę, to też przygoda.
1: W każdym razie na pewno dla wielu z Was to jest bardzo, bardzo miłe wspomnienie. Powspominajcie dzisiaj w swoim gronie, w swoim towarzystwie, w pracy, w rodzinie, gdziekolwiek jesteście. Albo podzielcie się z nami swoimi wspomnieniami dotyczącymi właśnie Fiata 126P.
0: A może jeszcze ktoś zajrzy do garażu i tam go znajdzie.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Gdzie mówić o kolei, tylko na dworcu.
1: No właśnie, tym bardziej, że wyjątkowa rocznica przed nami także z koleją związana. My do tych tematów wrócimy niebawem.
0: I to już w wiadomościach o 9:30 będzie o takiej niesamowitej wystawie, dokładnie w dniu setnej rocznicy powstania PKP.
2: Reklama.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: Zbliża się 9.30, sprawdzamy co w regionie, a właściwie sprawdzała to Agnieszka Walczak i teraz nam o tym opowie. Czas na informacje.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy na nowe boisko do siatkówki w Krotoszynie, zaprosimy na wystawę poświęconą kolejnictwu i powiemy o reprezentantce Polski, która wraca do rodzinnego Ostrowa, by wesprzeć tamtejsze koszykarki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już gotowe. W poniedziałek oddano do użytku boisko do siatkówki plażowej na osiedlu Parcelki w Krotoszynie. Inwestycja została zrealizowana w ramach krotoszyńskiego budżetu obywatelskiego.
3: Pomysł budowy boiska wyszedł z inicjatywy mieszkańców, którzy wskazywali potrzebę stworzenia w tej części miasta ogólnodostępnego miejsca do aktywnego wypoczynku, sportu i integracji. W miejscu istniejącego wcześniej boiska trawiastego powstało boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 14 na 22 metry, z polem do gry o wymiarach 8 na 16 metrów. W ramach inwestycji przygotowano teren, wykonano piaskową nawierzchnię oraz zamontowano niezbędną infrastrukturę. Zachowane zostały istniejące ogrodzenie i piłkochwyty. Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 46,5 tysiąca złotych. To jednak nie koniec planów dotyczących tego terenu. W przyszłości obok boiska do siatkówki planowana jest budowa orlika. Na te inwestycje samorząd usiłuje pozyskać już dofinansowanie. Jak przekazuje samorząd Krotoszyna, inwestycja na parcelkach pokazuje, że głos mieszkańców ma realny wpływ na zmiany w mieście. Warto o tym pamiętać i wziąć udział w kolejnej edycji krotoszyńskiego budżetu obywatelskiego, w którym zagłosować na wybrane zadanie można do 16 października. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: To nie lada gratka dla miłośników kolei, nie tylko zainteresowanych technicznymi rozwiązaniami na przestrzeni dziesięcioleci, ale także podróżujących tym środkiem lokomocji. W tym roku Polskie Koleje Państwowe, odpowiadające za organizację przewozów pociągami, obchodzą stulecie istnienia. To okazja, by przypomnieć, jak zmieniła się kolej w tym czasie, a wystawę Kolej na historię, pokazującą 100 lat działalności PKP, przygotowało Archiwum Państwowe w Kaliszu. Ekspozycję podzielono na 8 bloków tematycznych, a materiały pochodzą z 11 instytucji z całego kraju oraz od 2 osób prywatnych.
4: Zapoznamy naszych gości z historią infrastruktury kolejowej, z taborem, w jaki sposób wyglądały przewozy osobowe, przewozy towarowe, jak kształcono dawniej kolejarzy i w jaki sposób narodził się w ogóle etos pracy kolejarza. Wystawa będzie wydrukowana na dużych planszach, będzie zawierała dużo zdjęć, dużo fotografii, ale także dokumenty administracyjne, mapy, plany. Najstarszą fotografią, którą będziemy mieli okazję zaprezentować ze zbiorów Kolejowej Izby Tradycji w Ostrowie Wielkopolskim, pochodzi z lat 70. XIX wieku i dokumentuje prace budowlane przy linii kolejowej Poznań-Kluczbork.
2: Powiedziała Radiu Centrum dr Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. W czasie otwarcia wystawy uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji Pociągające archiwalia, przygotowanej przez współautorkę wystawy Marię Doktur, a wernisaż wystawy Kolejna Historia odbędzie się 24 września, dokładnie w dniu setnej rocznicy powstania PKP i zostanie połączony z 200. rocznicą kolei na świecie. Początek o 12 na dworcu głównym w Kaliszu. Wstęp wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Pochodząca z Ostrowa Wielkopolskiego Aleksandra Parzeńska wraca do rodzinnego miasta i ma grać w basket Ostrowi drużynie Beniaminka pierwszej Ligi Centralnej. 29-letnia koszykarka, która w swojej karierze grała w młodzieżowej reprezentacji Polski, a później w ekstraklasie, wraca do sportu po ciężkiej kontuzji. Trenuje już z basket Ostrowią, ale termin jej powrotu do gry nie jest jeszcze określony.
5: Tutaj nie ma co się oszukiwać, no te centymetry są nam potrzebne. No Ola to jest była reprezentantka Polski, no gracz, który już naprawdę grał w ekstraklasie parę ładnych sezonów, że ona wraca po kontuzji, tak? Ona miała już to półtorej roku tak naprawdę jest bez grania, teraz pracuje solidnie. Myślę, że jeżeli trochę lepiej zafunkcjonuje jej głowa w sensie powrotu do tej rehabilitacji i do grania, to na pewno będzie lepiej. No czekamy na nią, ale też nie przyspieszamy tego procesu, bo wiemy, jak wartościowym, ważnym jest graczem, żeby tego nie przedobrzeć po prostu.
6: A kiedy będzie dostępna?
5: Ciężko mi powiedzieć. Tak naprawdę bardzo dużo będzie zależeć od niej.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Dwornik, trener ostrowskiej drużyny. Do basket Ostrowi dołączyła także 21-letnia Adrianna Rynk, która występuje na pozycji skrzydłowej i z niezłej strony zaprezentowała się podczas weekendowego turnieju.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 10.

0: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: No mercy, where do you go? No dokąd my teraz? Do lasu pójdziemy, na grzyby.
1: No właśnie, grzyby fajnie pozbierać, ale coś z tymi grzybami później trzeba zrobić. A co robią z grzybami kaliscy grzybiarze? O to pytał Łukasz Kostecki.
2: Taka sytuacja.
3: Tylko dla siebie i tylko na zimę, żeby do bigosu czy do zupki było, nie?
4: No właśnie, i to marynowane czy bardziej, czy suszone?
3: Suszone właśnie, bo no prędzej mi do zupy. Marynowanych nie ma kto jeść, bo jesteśmy tylko we dwójkę, także...
4: Szkoda roboty. I co z tymi grzybami potem? Marynowanie czy suszenie, czy od razu zjadanie?
5: Raczej na suszenie, na zupkę.
6: No do potraw, wiadomo, do bigosu, do tego. Nieraz tam w odcie też zrobimy, nie? To zależy, jak tam jest czasowo, nie?
4: Okej, czyli tych grzybów to szukamy, ale tak tylko dla siebie.
6: Tak, dla siebie.
5: Po prostu więcej może, żeby po tym lesie nawet pochodzi, niż o te grzyby chodzi.
6: Tak.
4: Ale jak raczej
5: jest pretekst, żeby jechać do lasu. O, po grzyby.
6: Tak.
5: Ale...
6: To z małym koszyczkiem to nigdy nie wyjeżdżamy, bo my potrafimy 6 godzin być w lesie, nie? Bierzemy zapasy i...
4: A jak już te grzyby były zbierane, to bardziej na do suszenia, czy bardziej do marynowania?
7: Do jedzenia, do jej marynowania odbywanie, tak.
4: Okej.
8: Gotuję.
4: Tylko i wyłącznie?
8: Lubię na krótko, tak.
4: Aha. Ale to nie suszenie, nie marynowanie?
8: Nie, czasem nieraz tam troszkę ususzę.
4: Aha. Tak, na potem do bigosu?
8: Do bigosu, tak. Do bigosu czy do zupki.
0: No tak, od razu zupa grzybowa też smakuje wybitnie.
1: No to smacznego życzymy wszystkim grzybiarzom z regionu z południowej Wielkopolski. No i owocnych zbiorów.
2: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Historie z nawigacją już są naprawdę owiane legendą, ale takiego wyczynu to jeszcze chyba nie było.
1: No właśnie, hulajnogą elektryczną na S3 niedaleko Lubawki jechał 21-latek. Jaka jest jego historia, o tym posłuchacie już o 10.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
3: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj wszystko w tej pogodzie. No, może nie wszystko, śniegu nie będzie, spokojnie. 13 stopni teraz do 16 w ciągu dnia. Sporo chmur i słońca na zmianę. Będzie też tak, że przelotne opady deszczu się zdarzą jeszcze wczesnym popołudniem. Wiatr dzisiaj z kierunków północno-zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 10:00. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Nie stanowił zagrożenia to resort obrony o dronie w pobliżu bazy w Redzikowie. Hulajnoga po ekspresówce za chwilę wyczynie 21-latka. Będzie też o cenach paliw w Czechach. Marcin Krzemiński. Wykryto go około kilometra od bazy w Redzikowie. To cywilny, bezzałogowy statek powietrzny. Nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany. Tak resort obrony komentuje doniesienia jednego z portali internetowych. Napisał, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej wykryto nieuprawniony, bezzałogowy statek powietrzny. Zamiast jednak neutralizacji lub zestrzelenia, wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Oprócz wykrycia drona, dodał resort obrony, zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę, mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
7: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
6: Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Z jednej strony rządowa cena maksymalna i maksymalna marża sprzedawcy, z drugiej specjalny nałożony na rafinerię Orlenu podatek. W ten sposób Czechy od 1 października będą stabilizować rynek paliw w swoim kraju. O szczegółach Jakub Medek.
8: Cenę maksymalną paliw dystrybutorzy ustalać będzie dwa razy w tygodniu Ministerstwo Finansów na podstawie średniej cen z rynków światowych. Czeski rząd, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obniży też nieznacznie VAT na olej napędowy. Wszystko zaś sfinansuje, jak wyjaśniała szefowa resortu finansów Alena Schillerowa, ze specjalnego podatku nałożonego na rafinerię.
9: Czyli
8: na sektor, który czerpie zyski z globalnego wzrostu marży rafineryjnej, a te, według niezależnych ekspertów, są obecnie na absolutnie rekordowym poziomie. Podatek od zysków nadmiarowych ma wynosić połowę różnicy między tegorocznymi a ubiegłorocznymi marżami rafinerii w Czechach. Te zaś w całości należą do polskiego koncernu Orlen.
6: Oleksandra Ołynikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju w Singapurze. Ukrainka pokonała amerykańską tenisistkę Vivian Wolf 6-1-7-6. Mecz Chwalińska-Ołynikowa jutro. Jeszcze nie podano o jakiej godzinie. Polska, Niemcy w Bułgarii. Dziś nasi siatkarze zagrają w Sofii awans do półfinału Mistrzostw Europy.
10: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
6: Zapewnia nasz libero Jakub Popiwczak, przypominając, że decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów, organizują Włosi. Początek meczu Polska-Bułgaria o 18:00.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: Duet na rano.
3: Dopiero 4 minuty po 10, już mówimy o tym co o 18, ale będziemy trzymać kciuki, no i kibicować.
4: Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy. Polska-Niemcy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. No, zawsze mecze Polska-Niemcy budzą duże emocje, pewnie będzie tak i tym razem.
3: Dzisiaj jest 22 w kalendarzu i pamiętajcie też o tym, że jest dzień nosorożca, jak będziemy świętować.
4: No proszę, jeszcze nosorożec nam umknął wcześniej, no to pozdrawiamy gorąco wszystkich fanów nosorożców. Dzisiaj to nie jedno z takich bardziej nietypowych świąt, o nich już dzisiaj wspominaliśmy. Mamy jeszcze między innymi także dzień bez samochodu, o którym też już dzisiaj sporo mówiliśmy.
3: Zostawiamy auta po pracy pod pracą i idziemy na spacer. Można i tak świętować, chociaż przez chwilę.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Duet na rano.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Siedemnaście minut po godzinie 10. Damian będzie mówił o kolorach i to będzie przykład na to, że to jest nieprawda, że mężczyźni się nie znają. Jak teraz rzuci paletę barw, to ja chyba schowam się pod stół.
2: Bo ja się przygotowałem, to dlatego taki dobry w to nie jestem. A chodzi oczywiście o to, że jutro już będzie właściwie jesień. I tak formalnie, i tak kalendarzowo, więc trzeba być przygotowanym, drogie panie, na to, jak wyglądają barwy w waszych szafach.
1: I drodzy panowie, bo panowie też się w to wpisują.
2: Oczywiście.
1: Jesienny pan, to jest pan.
2: Sprawdzamy zatem, jakie kolory będą królować w tej jesieni w szafach i na wystawach. Czekoladowy brąz, głęboka wiśnia, to już przeszłość. To było w minionym roku. To już było. To już było i nie wróci. Może kiedyś wróci. Ale za jakiś czas. Póki co skupiamy się na tym, co najmodniejsze będzie tej jesieni. No i tu kilka propozycji mamy. Na dobry początek, proszę bardzo, kolor Electric Blue.
1: Czyli taki elektryzujący niebieski, można powiedzieć.
2: Mocny, głęboki niebieski.
1: Tak, i nie jest taki rzucający się w oczy, wyrazisty. Żywa czerwień za to jest zupełnie przeciwieństwo tego akcentu niebieskiego, no ale to trzeba mieć odwagę, żeby tak w tej czerwieni wystąpić.
2: Na pewno będzie się wtedy mocno rzucać w oczy, ale widzę, że do takiej czerwieni bardzo fajne dodatki się pojawiają, i korale, i torebki, i można to naprawdę bardzo fajnie ograć. Kolejny kolor mi tak średnio on odpowiada tutaj.
1: Który? Królewski fiolet?
2: Królewski fiolet, tak.
1: No ale jak skojarzysz ze śliwką, to już będzie całkiem smacznie.
2: To może dlatego tutaj to jest kolor dedykowany na jesień właśnie. Kolejny to maślana żółć, także ma być w tym sezonie dość popularna.
1: Nie rozpływa się w słońcu, ale bardzo przyjemna także.
2: Jedziemy dalej w takim razie. Blisko tej żółci jest soczysta brzoskwinia i to także jeden z odcieni tego sezonu, który plasuje się gdzieś pomiędzy barwą brzoskwiniową, a takiego dojrzałego melona.
1: O, pięknie to nazwałeś, za nie mówiłem.
2: Jeszcze jeden kolor nam został, to doskonale każdemu znany turkus.
1: No a burgund? A burgund?
2: A,
1: to już
2: burgund.
1: Jesteśmy tu, burgundia,
2: no to burgund
1: się kojarzy.
2: To każdy zna.
1: Wiadomo, tak.

0: Reklama.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
2: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Zajrzymy niebawem do parku w Pleszewie. Tam już kończą się prace rewitalizacyjne.
6: Szczegóły już o 10.30.

0: Myślę, że jak się skończy lato i zagramy to jeszcze jesienią, to będzie nadal aktualny numer. 10.30. Co aktualnie w regionie? O tym Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W końcu dobiegają końca. Mowa o pracach rewitalizacyjnych w parku w Pleszewie. Będzie o niewybuchach w gminie Opatówek i szansach na pierwsze ligowe punkty w czasie derbów Szczypiorniaka.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pleszewianie z zadowoleniem obserwują postęp prac w parku miejskim i nic dziwnego, to już drugi sezon, kiedy mieszkańcy miasta są pozbawieni tego miejsca wypoczynku w centrum.
3: Od sierpnia, kiedy po rozwiązaniu umowy z poprzednią firmą teren parku przejęło pleszewskie przedsiębiorstwo komunalne, prace wyraźnie przyspieszyły. Wytyczono nowe alejki, pojawiły się też pierwsze nasadzenia. Od strony ulicy Słowackiego można oglądać około 1000 nowych posadzonych krzewów. Docelowo w parku ma być 18 tysięcy nowych nasadzeń. Prac nie zakłócają nawet kaczki. W parkowym stawie wciąż jest woda, a ptaki pływają po nim jak gdyby nigdy nic i towarzyszą pracownikom zieleni. Sam projekt rewitalizacji parku nie uległ zmianie. Powstaną tu nowe alejki, pomost na stawie oraz plac zabaw. Zaplanowano też nowe oświetlenie i monitoring. Koszt rewitalizacji parku przekracza 5 200 000 zł, z czego ponad 3 miliony złotych to dofinansowanie z funduszy europejskich. Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, prace zakończą się wiosną. Wtedy pleszewianie po dwóch sezonach przerwy znów będą mogli korzystać z relaksu w swoim parku. Szczególnie czekają na to seniorzy z pobliskiego osiedla, dla których to jedno z ulubionych miejsc spacerów i odpoczynku. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Podczas szkolenia minersko-pirotechnicznego, które miało miejsce w lesie w Borowie w gminie Opatówek, zabezpieczono łącznie 341 sztuk różnego rodzaju niewybuchów pochodzących z II wojny światowej. To teren, w którym regularnie odnajdywana jest amunicja z tego okresu.
4: Po 81 latach od zakończenia II wojny światowej w południowej Wielkopolsce nadal można odnaleźć niewybuchy. Przekonali się o tym mundurowi praktycznie z całej Wielkopolski, którzy uczestniczyli w szkoleniu minersko-pirotechnicznym. Za pomocą przenośnych urządzeń do wykrywania metali udało im się odnaleźć niemal 350 sztuk różnego rodzaju niewybuchów. Były to m.in. pocisk rakietowy, pociski artyleryjskie, granaty moździerzowe oraz zapalniki. Jak informują kaliscy policjanci, wszystkie wydobyte niewypały zabezpieczył minerski patrol oczyszczania terenu z materiałów niebezpiecznych jednostki wojskowej 1523 z Inowrocławia. Będą one zneutralizowane, czyli zdetonowane. Zniknęło poważne zagrożenie, podkreślili burmistrz gminy Opatówek Sebastian Wardencki oraz komendant miejski policji w Kaliszu, młodszy inspektor Roman Brus. Mundurowi ostrzegają, że w przypadku odnalezienia niewypałów nie wolno ich przenosić ani dotykać. Należy jak najszybciej powiadomić o znalezisku policję. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
2: Niedawno się zaczął, a już serwuje emocje na najwyższym poziomie. Przed kibicami piłki ręcznej z regionu Derby Wielkopolski, w tych oczywiście zmierzą się Netland, MKS Kalisz i Rebut KPR Ostrowia. Oba zespoły mają za sobą po dwa mecze w Lotto Superlidze mężczyzn. Na początek Kalisz podjął u siebie mistrza Polski Industrie Kielce, z którym przez długi czas toczył równą walkę, przegrywając w końcu 31-37, a KPR na otwarcie pojechał do Opola, gdzie po wyrównanej walce przegrał 30-32. W meczach drugiej serii Kaliszanie bardzo słabo wypadli w Kwidzynie, przegrywając 24-34, a Ostrowianie, chociaż postawili się wicemistrzom z Wisły Płock, to przegrali 32-37. Równocześnie zespół Netland MKS Kalisz wygrał z Handball Brno dwa mecze pierwszej rundy Pucharu Europy i awansował do kolejnej fazy tych rozgrywek. Teraz czas na starcie derbowe i szanse na pierwsze cenne punkty.
5: Każde spotkanie jest ważne, ale jakby na pewno będzie dużo kibiców, pełna hala, dużo kibiców z Ostrowa, także w takich meczach jesteśmy na pewno jeszcze bardziej zmobilizowani. Po dwóch meczach, zarówno my, jak i Ostrów, nie mamy punktów, także na pewno czeka nas ciekawe widowisko. Na pewno jest to bardzo mocny rywal. Pierwszy mecz to dość niespodziewanie przegrali w Opolu, ale Opole to też w tym sezonie mocny rywal. Także no, zobaczymy, na pewno czeka nas mega ciężkie spotkanie, też będą godni punktów, ale miejmy nadzieję, że 3 sekundy zostaną w Kaliszu. Nie możemy się już tego doczekać.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Szczecina, bramkarz Netland MKS Kalisz. Derby Wielkopolski w Szczypiorniaku w tę środę 23 września w hali Arena Kalisz. Początek meczu o 20.15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 11.00.

0: Reklama.
1: Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. aurelis-znicze.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: to imię może się kojarzyć z
1: Ramonem. Wiesz, co robi Piotrek Kupicha, nie? Jak jest już ciemno? To
0: nie wiem.
1: On je.
0: Nie, wytrzymam. Ja myślałam, że jakiś romantyzm tutaj, wiesz,
1: za moment będzie romantyzm, bo chcemy powiedzieć o wydarzeniu, które będzie miało miejsce niebawem już w Kaliszu.
0: A Julia to jest imię romantyczne i kojarzy się z powieściami romantycznymi też, ale nazwisko jeszcze można rozszerzyć o powieści obyczajowe. Julia Brylewska będzie niedługo u nas.
1: Będzie w Kaliszu, będzie gościć w Książnicy Pedagogicznej, a jest to autorka, która, no, trzeba przyznać, ma na koncie kilka takich bestsellerów, bardzo chętnie czytanych przez dziewczyny głównie, raczej czytelniczki są to, w raczej młodym wieku, nastolatki, ale także i uczennice z liceów,
0: pamiętaj,
1: studentki.
0: Pamiętaj, że wiek nie zna wieku.
1: Tak. Ale tutaj ona właśnie kieruje w tę stronę swoje powieści. Ma na koncie takie bestsellery jak Winter Flowers, jak Devil, jak Angel. No i będzie okazja się z nią spotkać. Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
0: Wszystkich miłośników literatury zresztą można spotkać w bibliotece. No i tutaj również w Książnicy Pedagogicznej o godzinie 16 w najbliższy piątek. Julia Brylewska. Możecie także swojej ulubionej autorki zyskać autograf na książce, więc warto tutaj pewnie skorzystać z tego zaproszenia.
2: Radio Centrum. I tu, i tam. I can be intense, I can be a little obsessed, but I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm fucking depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Za 5 minut 11. Dzisiaj z Grażyną tutaj na antenie Radia Centrum mówiliśmy co nieco o Fiacie 126P, popularnym maluchu, dlatego że równo 26 lat temu z taśmy zjechał ostatni egzemplarz. Ze mną, z nami już teraz w studiu Maciej Gogułkiewicz.
1: Cześć.
0: Tak, który dzierży w dłoniach teraz taki opis wspomnienia od jednej z słuchaczy, która się postanowiła podzielić takim wspomnieniem.
2: Tak, nasza słuchaczka 30 lat temu kupiła swojego malucha, jeździła sporo do Niemiec, żeby zarobić sporo pieniążków na to, żeby kupić sobie ten samochód. W końcu udała się do kaliskiego salonu, no i tak jeździ tym białym maluchem do dnia dzisiejszego. Nazywa go swoim przyjacielem i przyznała, że nawet lubi z nim porozmawiać.
1: O, to fajnie.
0: Proszę bardzo. Pozdrawiamy panią bardzo gorąco. Dziękujemy za tę bardzo miłą historię.
2: Ale to tak smutno, że już tak skończył się ten maluch.
0: To skończył się maluch. No,
1: nie,
0: można powiedzieć,
1: ale,
0: że
1: po maluchu.
2: Po maluchu?
0: Po maluchu.
2: No, po maluchu.
0: No to po maluchu, Maćku. No dobrze, to my już na dzisiaj kończymy. Do usłyszenia. Damian Klimiński
1: i Grażyna Marciniak. Zapraszam w imieniu Macieja Gogułkiewicza. Gramy tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Wtorek w południowej Wielkopolsce z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Po południu mogą pojawić się opady deszczu. Teraz na termometrach około 13-14 stopni w regionie, później słupek rtęci dobije maksymalnie do 16 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: W rękach służb nastolatek przygotowujący zamach terrorystyczny. Potem o politycznych rozmowach w Nowym Jorku i wielkich piłkarskich nazwiskach w nowych rolach. Marcin Krzemiński, 17-latek, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny, zatrzymany przez ABW. Paweł G. planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Był zafascynowany ideologią nazistowską. Agenci przeszukali dom Pawła G. w Siemianowicach Śląskich. Zabezpieczyli m.in. broń i materiały wybuchowe. Młody mężczyzna usłyszał 3 prokuratorskie zarzuty, w tym przygotowywanie zamachu terrorystycznego, w którym miało zginąć wiele osób. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. To kolejny zatrzymany związany ze środowiskiem neonazistowskim i ekstremistycznym. Wcześniej ABW zatrzymała 2 innych nieletnich, którzy działali na grupach na Telegramie i Discordzie. W rozmowach pojawiał się wątek dotyczący planowania potencjalnych ataków. Służby sprawdzają teraz, czy za nastolatkami stał ktoś, kto mógł ich inspirować i wpłynąć na radykalizację. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku maszyny zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względu bezpieczeństwa nie zdradzają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku. W Nowym Jorku rusza dziś debata Generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od samej dyskusji ważniejsze jest jednak to, co będzie się działo na jej obrzeżach, o czym więcej Tomasz Orchowski.
7: Przy okazji sesji odbędzie się szereg spotkań bilateralnych, m.in. prezydenta USA i przywódcy Ukrainy. Wołodymyr Zełański w niedzielę rozmawiał już z Trumpem przez telefon. Mówił, że dzisiejsza dyskusja może dużo zmienić i jest impuls dyplomatyczny. Ale Financial Times donosi, że w niedzielę Trump przede wszystkim naciskał na wstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerie. Trump ma też dzisiaj podpisać porozumienie z Danią w sprawie Grenlandii. W przeszłości groził Kopenhadze przejęciem największej wyspy świata. Na razie nie znamy szczegółów tej umowy, ale Reuters donosi, że zakłada ona między innymi utworzenie 2 amerykańskich baz na Grenlandii.
6: Polscy piłkarze rozpoczynają dziś treningi przed meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Dla wielu reprezentacji, natomiast także tych topowych, rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
8: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark Van Bommel też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano.
6: Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 11. Mamy wtorek, 22 dzień września. Jeśli rano myśleliście, że ten dzień będzie się ciągnął w nieskończoność, to dobra wiadomość. Jesteśmy już niemal w połowie drogi. Nazywam się Maciej Gogołkiewicz. Aż do 17 będę wam towarzyszyć w pracy, w aucie, no i być może przy obieraniu ziemniaków. Rozsiądźcie się wygodnie, podkręćcie odbiorniki i startujemy. Na dzień dobry, Wiktor Dyduła.

Zanim muzycznie rozkręcimy się na dobre, rzut oka do kalendarza. Dziś swoje imieniny obchodzą Tomasz, Maurycy, Ignacy, Daria, Wiktor. Jeżeli macie w pracy jakiegoś Tomka, to dobry, idealny moment, żeby podrzucić mu na biurko kawę. Oczywiście z życzeniami, bo z pustymi rękami to tak trochę nieswojo. A wszystkim dzisiejszym solenizantom włączamy w Radiu Centrum najlepsze muzyczne prezenty.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Zakupy tylko w Społem. Czekolada Milka 90 100 gramów, wybrany asortyment za 5,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Bez Samochodu. Jeśli właśnie siedzicie za kółkiem w korku i słuchacie Radia Centrum, absolutnie nie czujcie się winni. Nikt wam za to prawa jazdy nie odbierze. Ale może to fajna inspiracja na przykład na jutro. Podobno 15 minut na rowerze przed pracą budzi lepiej niż podwójne espresso. Zastanówcie się nad tym, ale na razie bezpiecznie trzymajcie kierownicę, a ja zajmę się dobrą muzyką. ABC w piosence The Look of Love.

0: Temat budowy i finansowania parku wodnego ponownie na ostrowskiej sesji Rady Miejskiej. Więcej na ten temat w wiadomościach z południowej Wielkopolski już za 9 minut o 11:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Minęła 11.30. Wiadomości z regionu ma dla Was Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Temat budowy i finansowania parku wodnego ponownie na sesji Ostrowskiej Rady Miejskiej. Będzie o kolejnych kuchniach mobilnych finansowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz zjeździe bliźniaków w Biatkach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Po raz kolejny wraca temat budowy akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim. Prezydent Beata Klimek ponownie przedstawiła radnym projekt uchwały w tej sprawie. Jutro podczas sesji okaże się, czy tym razem znajdzie poparcie większości Rady Miejskiej.
4: Temat wraca zaledwie miesiąc po tym, jak radni wycofali z procedowania uchwały dotyczącej budowy i finansowania akwaparku. Tym razem prezydent ponownie przedstawiła projekt swojej uchwały. Władze miasta przekonują, że dokumentacja została uzupełniona o uwagi mieszkańców zgłoszone podczas konsultacji. Najważniejszą zmianą ma być ruchome dno basenu sportowego i szkoleniowego. Pozwoli ono regulować głębokość niecki, m.in. na potrzeby nauki pływania czy rehabilitacji. Miasto zapewnia, że zmiana mieści się w dotychczasowym budżecie. Planowana na akwapark przy ulicy Paderewskiego ma łączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Projekt zakłada m.in. pełnowymiarowy basen oraz część rekreacyjną. Ostatecznie jednak to nie prezydent, ale radni zadecydują, czy przygotowania do inwestycji będą kontynuowane. Podczas poprzedniej sesji większość rady nie zgodziła się na procedowanie uchwały otwierającej drogę do realizacji akwaparku. Również teraz niewiele zapowiada zmianę tej decyzji. W kuluarach opozycyjni wobec prezydent miasta radni mówią, że pomiędzy jednym a drugim prezydenckim wnioskiem nie zdarzyło się nic, co zasadniczo zmieniałoby otoczenie finansowe potencjalnej inwestycji. Kolejna decyzja w tej sprawie zapadnie podczas najbliższej miejskiej sesji. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Podpisano umowy ze zwycięzcami drugiej edycji tegorocznej odsłony konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W poniedziałkowe popołudnie w sali kameralnej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu stawili się przedstawiciele 21 organizacji pozarządowych z południowo-wschodniej Wielkopolski.
5: To jest konkurs, który jest realizowany w ramach programu związanego z zapobieganiem marnotrawstwu i strat żywności. Podkreślamy w ten sposób, jaki wielki jest problem społeczny z marnowaniem żywności. To jest 5 milionów ton rocznie, 10%, pół miliona to tylko Wielkopolska. Więc jest to jeden z kilku konkursów, które realizujemy, przeznaczony do organizacji pozarządowych. Te umowy, które tutaj zostały zawarte zarówno z kołami gospodyń wiejskich, jak i ochotniczymi strażami pożarnymi, ale także z fundacjami z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grebowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Od 2021 roku samorząd województwa wielkopolskiego przyznał środki w łącznej wysokości ponad 3 137 000 zł na realizację 323 zadań w ramach konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa.
1: www.rc.fm.
2: W Polsce rodzą się średnio raz na 80-90 porodów, a już w ten weekend będą mogli spotkać się w Biatkach. Mowa oczywiście o bliźniakach, których zlot odbędzie się w miejscowej szkole.
6: To będzie dzień pełen spotkań, wspomnień, uśmiechu i dobrej zabawy. Chcemy, aby nasza szkoła stała się miejscem, w którym bliźniacy z różnych pokoleń mogą się spotkać, poznać, wspólnie celebrować tę niezwykłą więź. Bliźniacy, podwójna radość, podwójna energia i podwójne wspomnienia. Zapraszamy Was serdecznie do Biatek 26 września.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Katarzyna Kotera, dyrektorka szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Biatkach, a także mama bliźniaków. Co ważne, na zlot nie trzeba się rejestrować ani zapisywać. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 19 minut pozostało do godziny 12. Słuchajcie, oprócz dnia bez samochodu, w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj przypada dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę. Nie żartuję, ktoś serio wymyślił takie święto. Jeśli więc planujecie wizytę u szefa, to dzisiejszy wieczór w łazience będzie do tego idealny. Odchrząknijcie, zróbcie pewną siebie minę, a jeśli w lustrze wypadniecie przekonująco, jutro do ataku. Trzymam kciuki, a gdyby to miało nie poskutkować, to zawsze można spróbować jeszcze tego rozwiązania.
1: To jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek.
2: I gra muzyka.
3: Reklama.
4: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: A gitarra zagra u nas dzisiaj w utworze Everlasting Love zespołu U2. I tutaj mała niespodzianka, Bono i spółka tej piosenki nie napisali. Utwór powstał już w 1967 roku, a jego autorami są Bess Casson i Mac Gayden. Przez lata nagrywali go m.in. Robert Knight, Love Affair, Carl Carlton, Sandra, Gloria Estefan, aż w końcu wzięło się za niego U2. Irlandczycy nagrali własną wersję pod koniec lat 80. Co ciekawe, U2 nie zrobiło z niej typowej rockowej wersji, zachowali charakterystyczny soulowy klimat oryginału.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: Hey yo, Big Wave. Turn the mic on.

0: Chociaż brzmi to niewiarygodnie, to w wielu miastach w Polsce dzisiaj komunikacją można miejską jeździć na gapę i to zupełnie bezkarnie. Dlaczego? O tym więcej w wiadomościach o 12:00, już za 7 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

gramy tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: We wtorek w Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie, Krotoszynie i Ostrzeszowie zachmurzenie umiarkowane i duże. Dzisiaj niestety parasole przydadzą się, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Dziś na termometrach maksymalnie 16 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 12.
5: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Atak toporkiem w szkole na Podlasiu. Napastnik to 11-latek. Tymczasowy areszt dla 17-latka, który planował zamach. W wielu miastach komunikacją można dziś jeździć na gapę i to zupełnie bezkarnie. Miriam Lipińska. Tragedia w szkole podstawowej na Podlasiu w powiecie kolneńskim. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
7: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
6: 10-latka trafiła do szpitala, była przytomna. 3-miesięczny areszt dla 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższy z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Fęska.
8: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
9: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
8: Prokuratura dodaje, że materiały dotyczące dwóch innych nastolatków współpracujących z Pawłem G. zostały już przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych i nieletnich.
6: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymanym jest były funkcjonariusz. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o emerytowanego policjanta z pionu cyberprzestępczości. Jak podała prokuratura generalna, zatrzymany zostanie doprowadzony do prokuratury w Katowicach i tam usłyszę zarzuty. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. ZUS ostrzega przed osobami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Zakład podkreśla, że wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić za darmo, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników ZUS-u. Od tego roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. I na koniec zmieniamy temat. Dziś dzień bez samochodu. W wielu miastach komunikacją miejską można jeździć bez biletu. Tak jest m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie czy Rzeszowie. Przypadający dziś Europejski Dzień Bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności.
3: Kursy walut.
4: Średnie kursy walut 22 września: euro 4 zł 34 grosze, dolar amerykański 3 zł 78 groszy, frank szwajcarski 4 zł 62 grosze, za funta brytyjskiego średnio trzeba zapłacić 5 zł i 6 groszy.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Zegary minęły już 12:00, to ten moment dnia, kiedy większość z nas zaczyna bardzo poważnie myśleć o obiedzie. Jeśli burczy wam w brzuchu, to znak, że najwyższa pora zrobić sobie małą przerwę. Niezależnie od tego, czy macie teraz przed sobą domową pomidorówkę, może pieczarkową, czy szybką kanapkę przed komputerem, życzę wam smacznego. My jesteśmy z wami na 106.4 i z naszego muzycznego menu serwujemy naprawdę wyśmienite smakołyki Susan Vega.

Skoro przed chwilą wywołałem temat jedzenia, z pizzą hawajską jest jak z gustem muzycznym, jedni kochają, inni nienawidzą. Ale czy wiecie, że ten kontrowersyjny wynalazek nie ma nic wspólnego z Hawajami ani Włochami? Pizzę z ananasem wymyślił w latach 60. pewien Grek, który wyemigrował do Kanady i tam założył pizzerię. Zatem jedząc hawajską odbywacie kulinarną podróż z Grecji przez Kanadę w wyimaginowane tropiki. Osiem minut po 12:00, jaki cudowny jest ten świat. Przekonywać będzie o tym Louis Armstrong.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: Nowa hala widowiskowo-sportowa powstanie w Żelazkowie. Obiekt ma kosztować około 15 milionów złotych i zastąpi obecną kilkudziesięcioletnią salę gimnastyczną przy szkole podstawowej. To jeden z tematów, jakich mamy Wam do przekazania w wiadomościach z południowej Wielkopolski o 12:30, już za 11 minut.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Reklama.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
5: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
6: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
2: Reklama.
7: Od radia.
1: Na ten temat.
8: Środa 12:30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
7: Od radia dla Ciebie.

Kuba Sienkiewicz miał niezwykły talent do robienia piosenek z rzeczy, które większość z nas po prostu mija. Człowiek idzie z ulicą, z liściem na głowie i co, niby nic, a jednak powstał z tego jeden z najbardziej charakterystycznych numerów elektrycznych gitar. A jeśli dzisiaj zobaczycie kogoś z liściem na głowie, proszę nie oceniajcie, może właśnie powstaje kolejny hit? Every Breath You Take, The Police.

0: Jest w pół do pierwszej wiadomości z południowej Wielkopolski. Ma dla was Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy nietypowo, bo od sportowej informacji z ostatniej chwili. Drużyny piłki ręcznej z regionu poznały przeciwników w drugiej rundzie europejskich rozgrywek. Będzie o pieniądzach na budowę nowej hali w Żelazkowie oraz wystawie na dworcu w Kaliszu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowianie z tureckim zespołem ze Stambułu, a Kaliszanie z greckim Olympiakosem. Piłkarze ręczni z naszego regionu dziś o 11 poznali rywali w drugiej rundzie rozgrywek Pucharu Europy. Losowanie odbyło się w Wiedniu.
4: Zgodnie z regulaminem zespoły z tego samego kraju nie mogły trafić na siebie. Rebut KPR Ostrowia losowana była z koszyka B. Biało-czerwone pasiaki los skojarzył z tureckim Istanbul GSK. Ostrowianie będą gospodarzem pierwszego meczu. Rewanż tydzień później w Stambule. Pierwsze spotkania zaplanowano w weekend 17-18 października, a rewanże 24-25 października. Dokładne terminy i godziny meczów podane zostaną wkrótce przez EHF. Netland MKS Kalisz, który w pierwszej rundzie rozgrywek Pucharu EHF wyeliminował zespół z Brna, długo czekał na rywala w drugiej rundzie. Markus Glaser, EHF Chief Sports Officer, który dokonywał ceremonii losowania, dopiero w przedostatniej parze wyciągnął z kulki kartkę z nazwą kaliskiego klubu. Debiutant w europejskich pucharach trafił na grecki Olympiakos SFP. Pierwszy mecz Netland MKS zagra na wyjeździe, a rewanż w Kaliszu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ale zanim zespoły wyjadą na zagraniczne wojaże, zagrają jutro derbowy mecz ze sobą. A teraz nowa hala widowiskowo-sportowa powstanie w Żelazkowie. Obiekt ma kosztować około 15 milionów złotych i zastąpi obecną kilkudziesięcioletnią halę gimnastyczną przy szkole podstawowej. Gmina otrzymała właśnie 5 milionów złotych dofinansowania na inwestycje. Samorząd chce też starać się o kolejne zewnętrzne pieniądze.
5: Dzień dobry! No, muszę powiedzieć, że naprawdę serducho rośnie, bo dzisiaj przyjechaliśmy do was w bardzo ważnej sprawie. Wspólnie z moimi fantastycznymi paniami parlamentarzystkami przyjeżdżam z dobrą informacją, jeżeli chodzi o budowę nowej hali sportowej, ale to też dzięki naszym parlamentarzystom mamy odpowiednie pieniążki w budżecie, gdzie możemy wspólnie realizować takie przedsięwzięcia, bo wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach, w małych klubach.
2: Powiedział Radio Centrum Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Nowa hala będzie bezpośrednio połączona ze szkołą. Cały obiekt ma mieć około 2000 m2. Powstanie pełnowartościowe boisko przystosowane m.in. do gry w piłkę halową, siatkówkę i koszykówkę, a na trybunach znajdzie się miejsce dla ponad 200 osób. Inwestycja obejmie również dwukondygnacyjne zaplecze. Zaplanowano tam m.in. 100-metrową salę fitness, pomieszczenia terapeutyczne i świetlice, a także szatnie i łazienki.
6: Zależało nam na tym, aby w tym Żelazkowie to wszystko było w miarę skupione w jednym miejscu. Dlatego dzięki rozbudowie szkoły, która w tamtym roku została oddana do użytku, mamy Orlika w bezpośrednim sąsiedztwie, mamy również nowo otwarty żłobek, który funkcjonuje i jak na razie bardzo jesteśmy z niego zadowoleni. To wszystko razem z halą sportową stworzy obiekt, którego mam nadzieję my jako mieszkańcy gminy Żelazków będziemy dumni i będziemy z niego korzystać przez następne pokolenia.
2: Dodał Radiu Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Przetarg na budowę hali ma zostać ogłoszony na początku przyszłego roku. Wtedy też po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy mają ruszyć prace. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2028 lub pierwszą połowę 2029 roku. Na czas budowy uczniowie mają korzystać z sal sportowych w Goliszewie lub Russowie, a w cieplejszych miesiącach również z sąsiadującego ze szkołą Orlika.
1: Warto się wybrać.
2: To nie lada gratka dla miłośników kolei. Nie tylko zainteresowanych technicznymi rozwiązaniami na przestrzeni dziesięcioleci, ale także podróżujących tym środkiem lokomocji. W tym roku Polskie Koleje Państwowe, odpowiadające za organizację przewozów pociągami, obchodzą stulecie istnienia. To okazja, by przypomnieć, jak zmieniła się kolej w tym czasie, a wystawę Kolej na historię, pokazującą 100 lat działalności PKP, przygotowało Archiwum Państwowe w Kaliszu. Ekspozycję podzielono na 8 bloków tematycznych, a materiały pochodzą z 11 instytucji z całego kraju oraz od dwóch osób prywatnych.
7: zapoznamy naszych gości z historią infrastruktury kolejowej, z taborem, w jaki sposób wyglądały przewozy osobowe, przewozy towarowe, jak kształcono dawniej kolejarzy i w jaki sposób narodził się w ogóle etos pracy kolejarza. Wystawa będzie wydrukowana na dużych planszach, będzie zawierała dużo zdjęć, dużo fotografii, ale także dokumenty administracyjne, mapy, plany. Najstarszą fotografią, którą będziemy mieli okazję zaprezentować ze zbiorów Kolejowej Izby Tradycji w Ostrowie Wielkopolskim, pochodzi z lat 70. XIX wieku i dokumentuje prace budowlane przy linii kolejowej Poznań-Kluczbork.
2: Powiedziała Radiu Centrum dr Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. W czasie otwarcia wystawy uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji Pociągające Archiwalia, przygotowanej przez współautorkę wystawy Marię Doktur, a wernisaż wystawy Kolejna Historia na Dworcu Głównym w Kaliszu odbędzie się 24 września, dokładnie w dniu setnej rocznicy powstania PKP i zostanie połączony z 200. rocznicą kolei na świecie. Początek o 12:00, wstęp wolny, partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Cofnijmy się w czasie. Dokładnie 22 września 1994 roku w amerykańskiej telewizji zadebiutował serial Przyjaciele. Kiedy szóstka Nowojorczyków usiadła na słynnej kanapie w kawiarni Central Perk, nikt nie spodziewał się, że będzie to hit wszechczasów.
1: Oh my God!
0: Podobno w pierwszych odcinkach aktorzy pili prawdziwą, mocną kawę na planie, co tłumaczy ich niesamowitą energię. My na 106,4 kawy co prawda nie robimy, ale energii wam nie poskąpimy. O, nawet się zrymowało.

0: Uwielbiam zakończenie tej piosenki. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu ich pracy. Rząd zajmie się dziś od dawna zapowiadaną reformą w służbie zdrowia. Więcej na ten temat w wiadomościach o godzinie 13, już za 11 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A u nas zaśpiewają lekarze, co prawda nieprawdziwi, ale z dużą dawką energii. Spin Doctors w piosence Two Princess.

0: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
1: Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. aurelis-znicze.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Wtorkowe popołudnie w południowej Wielkopolsce z temperaturą maksymalną do 16 stopni. Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. W Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Ostrzeszowie mogą pojawić się dzisiaj przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 13.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Rząd zajmie się dziś ustawą uzdrawiającą ochronę zdrowia. Szef MON o nagle odwołanej przez Amerykanów wizycie w USA. Jesień coraz bliżej, jutro zacznie się ta astronomiczna. Miriam Lipińska. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu ich pracy. Rząd po potężnym poślizgu czasowym zajmie się dziś od dawna zapowiadaną reformą, przygotowaną w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym. Większość przepisów ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, choć niektóre, jak na przykład limity zarobków, mają mieć tak zwany okres przejściowy. Więcej pewności co do szczegółów będzie jednak w trakcie prac sejmowych, choć tu też są duże opóźnienia i duża niewiadoma.
8: Te reformy, które miały być rwane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
7: Przypomina były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października. Szef MON o swojej odwołanej nagle przez stronę amerykańską jutrzejszej wizycie w USA. Jak wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin i zaangażowanie w nią szefa Pentagonu Pita Hexeta.
9: Jest prośba o zmianę tego terminu w tym momencie. Moi zastępcy, pan minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin, nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hexetem.
7: Szef MON mówił wcześniej, że spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pitem Hexetem ma dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Już wiadomo, kim był mężczyzna, który dziś rano sforsował 3-metrowe ogrodzenie lotniska we Wrocławiu i wmieszał się w tłum pasażerów zmierzających do samolotu lecącego do Palermo. Jak się okazało, to 23-letni Tunezyjczyk. Wiadomo, że był w Polsce legalnie, nie znaleziono przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Mężczyzna został zatrzymany na pokładzie samolotu przez Straż Graniczną, wezwaną przez personel pokładowy, gdy ten zorientował się, że Tunezyjczyk nie ma karty pokładowej. Z zatrzymanym trwają czynności, a przez cały incydent lot do Palermo był opóźniony o 2 godziny. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma spory problem. Musiała wycofać z użytku pociągi ELF-3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń obsługiwanych przez te składy. Wszystko przez usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Pociągi trafiły do serwisu producenta. Trwa przegląd, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
10: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
7: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki i usunął ją. Pierwsze z w sumie 14 składów wracają już do ruchu. Jutro początek astronomicznej jesieni. Słońce przejdzie przez punkt równonocy jesiennej, zwany punktem wagi, dokładnie o godzinie 2:08 polskiego czasu. A w tym roku jesień potrwa do 21 grudnia. Wtedy zacznie się astronomiczna zima.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 13:04 to jest ten specyficzny moment dnia, kiedy u wielu osób pojawia się syndrom popołudniowego zjazdu formy. Cukier spada, oczy same się zamykają i pojawia się marzenie o hiszpańskiej sieście. Ale splotów okoliczności nie przeskoczymy, jesteśmy w Polsce, ratujemy się dobrą, energetyczną muzyką.

środa, czwartek i tak dalej, śpiewali panowie z zespołu Wideo, a tymczasem mamy wtorek, 22 dzień września, dziś imieniny Tomasza, Joachima, Maurycego, Darii, Wiktora, Ignacego, Józefa, Feliksa i Jonasza. Wszystkiego najlepszego. A tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, mówimy hej, hi, hello.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Halo, halo, czy mamy tutaj fanów Tolkiena? Bo dziś jest wasze święto. 22 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Hobbita. To właśnie tego dnia urodziny obchodzili Bilbo i Frodo Baggins. W Shire z tej okazji z pewnością wyprawiono by potężną ucztę z dużą ilością fajkowego ziela i jedzenia. Niestety w Kaliszu czy Ostrowie Hobbickich uczt oficjalnie dzisiaj nie zgłoszono, ale zawsze można ten dzień uczcić na przykład, no bo ja wiem... sokiem z gumijagód? 17 minut po 13.

0: Sam Fender, Olivia Dean, ta piosenka na naszej radiowej liście przebojów już od 13 tygodni. Po ostatnim ubiegłotygodniowym notowaniu można ją znaleźć na pozycji czwartej. A jeżeli chcielibyście nieco zamieszać w kolejnym notowaniu naszej radiowej listy przebojów, koniecznie zajrzyjcie na rc.fm do zakładki Top 30. Można tam poklikać dowolnie.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
0: A już za 8 minut kolejne wydanie wiadomości z naszego regionu, w których opowiemy m.in. o nocnej interwencji policji w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: Reklama.
5: Od radia.
1: Na ten temat.
6: Środa 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
5: Od radia. Dla ciebie.

0: Drunk Enough to była Cher. Minęła 13.30. Wiadomości z naszego regionu przekaże Wam Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od nocnej interwencji policji w Ostrowie Wielkopolskim. Sporo się działo, będzie o nowym boisku w Krotoszynie i niewybuchach w Borowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pijany kierowca, w aucie narkotyki, a pasażerowie agresywni. To nie była spokojna noc w Ostrowie Wielkopolskim. Ze zgłoszenia przyjętego na numer 112 wynikało, że do jednego z mieszkań dobija się grupa osób. W momencie, kiedy na miejsce przyjechali policjanci, nikogo już nie było, więc mundurowi zaczęli patrolować okolice. W pobliżu zatrzymali do kontroli samochód, którym podróżowały 4 osoby. Ich wygląd odpowiadał rysopisom przekazanym wcześniej przez świadków. Podczas kontroli pojazdu policjanci ujawnili substancje zabronione. Wstępne badania zabezpieczonych środków wykazały, że były to marihuana oraz metamfetamina. Zatrzymani to młodzi ludzie w wieku od 18 do 21 lat, mieszkańcy gmin Odolanów oraz Sośnie, poinformowała ostrowska policja. Dodatkowo 20-letni kierowca samochodu był pijany, miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. O odpowiedzialności karnej podejrzanych zdecyduje sąd.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Już gotowe. W poniedziałek oddano do użytku boisko do siatkówki plażowej na osiedlu Parcelki w Krotoszynie. Inwestycja została zrealizowana w ramach krotoszyńskiego budżetu obywatelskiego.
4: Pomysł budowy boiska wyszedł z inicjatywy mieszkańców, którzy wskazywali potrzebę stworzenia w tej części miasta ogólnodostępnego miejsca do aktywnego wypoczynku, sportu i integracji. W miejscu istniejącego wcześniej boiska trawiastego powstało boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 14 na 22 metry z polem do gry o wymiarach 8 na 16 metrów. W ramach inwestycji przygotowano teren, wykonano piaskową nawierzchnię oraz zamontowano niezbędną infrastrukturę. Zachowane zostały istniejące ogrodzenie i piłkochwyty. Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 46,5 tysiąca złotych. To jednak nie koniec planów dotyczących tego terenu. W przyszłości obok boiska do siatkówki planowana jest budowa orlika. Na te inwestycje samorząd usiłuje pozyskać już dofinansowanie. Jak przekazuje samorząd Krotoszyna, inwestycja na parcelkach pokazuje, że głos mieszkańców ma realny wpływ na zmiany w mieście. Warto o tym pamiętać i wziąć udział w kolejnej edycji krotoszyńskiego budżetu obywatelskiego, w którym zagłosować na wybrane zadanie można do 16 października. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W czasie szkolenia minersko-pirotechnicznego w lesie w Borowie w gminie Opatówek zabezpieczono 341 sztuk różnego rodzaju niewybuchów pochodzących z II wojny światowej. To teren, w którym regularnie odnajdywana jest amunicja z tego okresu.
5: Po 81 latach od zakończenia II wojny światowej w południowej Wielkopolsce nadal można odnaleźć niewybuchy. Przekonali się o tym mundurowi praktycznie z całej Wielkopolski, którzy uczestniczyli w szkoleniu minersko-pirotechnicznym. Za pomocą przenośnych urządzeń do wykrywania metali udało im się odnaleźć niemal 350 sztuk różnego rodzaju niewybuchów. Były to m.in. pocisk rakietowy, pociski artyleryjskie, granaty moździerzowe oraz zapalniki. Jak informują kaliscy policjanci, wszystkie wydobyte niewypały zabezpieczył minerski patrol oczyszczania terenu z materiałów niebezpiecznych jednostki wojskowej 1523 z Inowrocławia. Będą one zneutralizowane, czyli zdetonowane. Zniknęło poważne zagrożenie, podkreślili burmistrz gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz komendant miejski policji w Kaliszu, młodszy inspektor Roman Brus. Mundurowi ostrzegają, że w przypadku odnalezienia niewypałów nie wolno ich przenosić ani dotykać. Należy jak najszybciej powiadomić o znalezisku policję. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Kolejne ważne wiadomości z południowej Wielkopolski już za godzinę o 14.30, a tymczasem o tym, co ważne, zaśpiewają teraz Mezo, Tap i Kasia Wilk. Wsłuchajcie się bardzo uważnie w tę piosenkę, dużo w niej dobrej energii.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Jeśli siedzicie teraz przed swoimi komputerami i patrzycie na swoje kamerki internetowe, to posłuchajcie tego koniecznie. Historia powstania kamerki internetowej jest wprost kosmiczna. Pierwsza na świecie kamera internetowa powstała na Uniwersytecie w Cambridge tylko po to, żeby pilnować ekspresu do kawy. Informatykom nie chciało się schodzić piętro niżej, tylko po to, by zastać tam pusty dzbanek, więc napisali program i ustawili kamerę. No cóż, lenistwo, proszę Państwa, to prawdziwa matka wynalazków. Dla mnie brzmi to absolutnie magicznie. Steve Miller Band i...

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Radio Centrum, jedziemy dokładnie z rozkładem jazdy. Kwadrans przed godziną 14, już za moment oferty pracy. Przygotujcie sobie coś do pisania. To będą informacje, które warto zanotować.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko hydraulik i pracownik ogólnobudowlany. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu: Eugeniusz, numer telefonu 502 136 655.
0: Oferta pracy.
1: Zatrudnimy kierowców kategorii C plus E na chłodnie, trasy krajowe lub międzynarodowe. Stabilna praca, wysokie zarobki, baza w Kaliszu. Zadzwoń 602 124 098 lub 888 776 668.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Skrót ofert pracy, które pojawiły się w naszej giełdzie pracy, znajdziecie na naszym profilu facebookowym Radio Centrum. A już teraz nasz numer telefonu 88 400 1064 do Waszej dyspozycji, jeżeli chcecie zarekomendować siebie przyszłemu pracodawcy.
2: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda pracy Radio Centrum.

0: Kończymy to wydanie Giełdy Pracy. Na kolejne zapraszam jutro o stałej porze.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13:45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
0: 10 minut pozostało do godziny 14. Za 10 minut kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata, w których nawet informacja o tym, że nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. O tym w wiadomościach o 14.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Popołudnie w regionie zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. W ciągu najbliższych godzin mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie, Krotoszynie i Ostrzeszowie dzisiaj chłodno, maksymalnie 16 stopni. Wieczorem temperatura spadnie poniżej 13 stopni, w nocy do 8-9.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
5: 14.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Szef MSWiA o zatrzymanym 17-latku, który miał planować zamachy. Jest zielone światło dla odstrzału dzików w Warszawie. Ruszył festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Otworzył go Dziki Dziki Zachód Jana Holubka. Miriam Lipińska. Nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Paweł G. został ujęty przez ABW, usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
7: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
6: Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej. Rząd zajmuje się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom, bo jak mówił premier, lekarz rekordzista Zbraniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi Donald Tusk.
8: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
6: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać 0,5 roku. Wcześniej była mowa o roku. Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego na odstrzał dzików w Warszawie. Powodem są względy bezpieczeństwa, bo coraz częściej dochodzi do ataków tych zwierząt na ludzi. Uchwała daje duże uprawnienia miejskim łowczym, bo nie ma w niej limitu, mówi Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim.
9: Że uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
6: Miejscy urzędnicy o zmiany wnioskowali już w styczniu. I na koniec zmieniamy temat. Cisza i szok po pokazie filmu Dziki Dziki Wschód Jana Holubka, który otwierał festiwal w Gdyni. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność burzy spokój mieszkańców i wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety. To film bardzo aktualny, mówi reżyser.
10: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków, i że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne.
6: Dziki Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o złote lwy. Laureatów poznamy w sobotę.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jest już po 14:00. Tych, którzy pracują od 7:00 do 15:00, witamy w ostatniej godzinie waszej zmiany. Wszyscy wiemy, że na tym etapie e-maile wysyła się trochę wolniej, a rozmowy przy automacie z wodą potrafią potrwać znacznie dłużej. Spokojnie, wszyscy przez to przechodzimy, nikt nikomu nie powie. Zresztą jest nas więcej. Nawet o tym wie Agnieszka Chylińska.

22 dzień września, wtorek. Dziś imieniny Tomasza, Joachima, Maurycego, Darii, Wiktora, Ignacego, Józefa i Feliksa. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów. A dzisiejsza data jest również wyjątkowa dla brazylijskiej piłki nożnej, bo urodziny obchodzi dzisiaj słynny Ronaldo. Tak, ten oryginalny brazylijski. Genialny napastnik, król strzelców i człowiek, który jakieś 20 lat temu zasłynął najdziwniejszą fryzurą na mundialu, zostawiając sobie tylko dziwną grzywkę z przodu głowy. Tłumaczył potem, że zrobił to celowo, żeby dziennikarze przestali mówić o jego kontuzji nogi. Zadziałało genialnie.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: I gra muzyka.

Dzisiaj mamy Światowy Dzień Bez Samochodu. W sumie jestem ciekaw, ile z was zdecydowało się dzisiaj na to, żeby zrezygnować z samochodu i na przykład pojeździć komunikacją miejską. Dla fanów motoryzacji mam bardzo fajne pytanie. Czy wiecie, kto produkuje na świecie najwięcej opon? No dobra, wymieńcie. Nie, to nie jest żadna z gigantycznych firm motoryzacyjnych. Otóż najwięcej opon na świecie produkuje Lego. Rocznie produkują ponad 300 milionów miniaturowych opon do swoich klockowych zestawów, bijąc na głowę każdy prawdziwy koncern oponiarski. Także jeśli macie w domu dzieci, prawdopodobnie parkuje w waszym salonie najpotężniejsza flota świata. Tylko błagam, nie nadepnijcie na nią bosą stopą. Ja się

0: Sportowo i rodzinnie będzie w najbliższą sobotę 26 września w Kaliszu na Stadionie Miejskim przy Łódzkiej odbędzie się druga edycja biegu KKS-iaka. Start o godzinie 12. Więcej na ten temat w wiadomościach z naszego regionu już za 10 minut o 14.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
4: Zakupy tylko w Społem. Pudliszki, dania gotowe, fasolka, pulpety lub gołąbki 290 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
5: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce.

0: Maybe to utwór łotewskiej grupy pop-rockowej Brainstorm, napisany przez wokalistę tego zespołu. Ta piosenka ma już 25 lat i 25 lat temu była wielkim hitem w Polsce, kiedy zajmowała pierwsze miejsca na listach przebojów. Jest 14.30, wiadomości z południowej Wielkopolski, ma dla Was Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od zaproszenia na spotkanie w ramach Cekowskiej Akademii Myśli Przepięknych. Będzie obiegu kibiców KKS-u, a na koniec zajrzymy do Pleszewskiego Parku.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Akademia Myśli Przepięknych, czyli wspólny projekt władz gminy Ceków, Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie, organizuje we wrześniu kolejne spotkanie.
4: Mogę powiedzieć, że 25 września potwierdził termin i przyjeżdża redaktor Michał Przedlacki.
2: Zdradził Radiu Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Cekowa. Najbliższy gość Akademii to reporter i filmowiec, który przez lata pracował w miejscach ogarniętych konfliktami, m.in. w Syrii i na Ukrainie. Spotkanie odbędzie się 25 września w sali OSP w Morawinie, początek o 18, a wstęp jest wolny.
1: Warto się wybrać.
2: Sportowo i rodzinnie będzie w sobotę 26 września w Kaliszu na Stadionie Miejskim przy ulicy Łódzkiej. Odbędzie się druga edycja biegu KKS-iaka. Start o godzinie 12. Przygotowano trzy dystanse od niespełna 100 metrów dla najmłodszych do 1925 metrów dla młodzieży i dorosłych. Bieg organizowany jest z okazji 101. rocznicy powstania Kaliskiego Klubu Sportowego. Zapisy prowadzone są przez internet. Więcej na naszej stronie internetowej.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Pleszewianie z zadowoleniem obserwują postęp pracy w Parku Miejskim i nic dziwnego, to już drugi sezon, kiedy mieszkańcy miasta są pozbawieni tego miejsca wypoczynku w centrum.
5: Od sierpnia, kiedy po rozwiązaniu umowy z poprzednią firmą teren parku przejęło Pleszewskie Przedsiębiorstwo Komunalne, prace wyraźnie przyspieszyły. Wytyczono nowe alejki, pojawiły się też pierwsze nasadzenia. Od strony ulicy Słowackiego można oglądać około 1000 nowych posadzonych krzewów. Docelowo w parku ma być 18 tysięcy nowych nasadzeń. Prac nie zakłócają nawet kaczki. W parkowym stawie wciąż jest woda, a ptaki pływają po nim jak gdyby nigdy nic i towarzyszą pracownikom zieleni. Sam projekt rewitalizacji parku nie uległ zmianie. Powstaną tu nowe alejki, pomost na stawie oraz plac zabaw. Zaplanowano też nowe oświetlenie i monitoring. Koszt rewitalizacji parku przekracza 5 200 000 zł, z czego ponad 3 miliony złotych to dofinansowanie z funduszy europejskich. Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, prace zakończą się wiosną. Wtedy pleszewianie po dwóch sezonach przerwy znów będą mogli korzystać z relaksu w swoim parku. Szczególnie czekają na to seniorzy z pobliskiego osiedla, dla których to jedno z ulubionych miejsc spacerów i odpoczynku. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Zaglądam do naszego muzycznego kalendarza. 22 września 1958 roku urodził się człowiek o niesamowitym głosie, Andrea Bocelli. Co ciekawe, zanim zaczął sprzedawać miliony płyt na całym świecie i śpiewać przed papieżami, to przez rok pracował jako obrońca z urzędu w sądzie. Z wykształcenia jest bowiem doktorem prawa. Wyobrażacie to sobie? Z takim głosem przekonałby pewnie każdego sędziego na świecie.
1: Reklama. Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, Igor Kwiatkowski, kabaret moralnego niepokoju, kabaret Smile, Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Każde państwo na świecie ma jakieś swoje narodowe zwierzę. My mamy orła bilika, Stany Zjednoczone bilika amerykańskiego, Australia kangura. Brzmi rozsądnie. Ale wiecie, kto wygrał ten ranking? Szkocja. Narodowym zwierzęciem Szkocji jest jednorożec. Uznali oni tam, że skoro jednorożce w mitologii celtyckiej symbolizowały siłę, czystość i moc, nie do okiełznania, to dlaczego by ich nie przygarnąć na symbol narodowy? No, trzeba przyznać, że rozmachu Szkotom nie brakuje. When I see you, bardzo radośnie zaśpiewa dla was Mel.

0: Granice z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Więcej na ten temat w wiadomościach o 15:00, już za 10 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Wtorkowe popołudnie w południowej Wielkopolsce z temperaturą maksymalną do 16 stopni Celsjusza. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. W regionie gdzieniegdzie mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Polska wzmacnia ochronę swojej granicy z Ukrainą. Medialny bojkot prezydenta USA za oceanem. Głośna książka brata księżnej Diany trafiła do księgarni. Miriam Lipińska. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
6: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
8: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
6: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy wiedział o aktywności fundacji. To 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej. Rano wdrapał się na płot i mimo drutu kolczastego wszedł na płytę lotniska. Tam wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Z samolotu wyprowadzili 23-latka pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek.
9: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
6: Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Wiadomo, że Tunezyjczyk był w Polsce legalnie. Kolejne amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa. Do CBS i NBC dołączyła właśnie pro-Trumpowa telewizja Fox News. Tak, dziennikarze solidaryzują się z redakcjami Politico, CNN oraz MS Now, którym Biały Dom cofnął akredytację za rzekome kłamstwa. A w ramach bojkotu stacje ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. W efekcie sporu z mediami Trump uruchomił całodobowy kanał Trump TV. I na koniec książka, która może zamieszać na wyspach. Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, autorstwa brata księżnej Charlesa Spencera, właśnie trafiła do brytyjskich księgarni. O książce zrobiło się głośno jeszcze przed publikacją, gdy ujawniono jej fragmenty pokazujące męża Diany, obecnego króla Karola, w złym świetle. Chodzi m.in. o jego reakcję na tragiczną śmierć Diany w Paryżu. Spencer przyznaje jednak, że część twierdzeń zawartych w książce oparł na relacjach z drugiej ręki. A książka od razu podzieliła komentatorów. Jedni nazywają ją paszkwilem, inni uważają za dość wiarygodną.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jesteśmy już po 15:00, dla wielu z Was to magiczna godzina, do widzenia do jutra. Rozpoczynają się popołudniowe powroty do domów. Jeśli już teraz stoicie gdzieś na światłach, weźcie głęboki wdech, stres zostawiamy w pracy. Maciek Gogołkiewicz w Radiu Centrum z dobrą muzyką na drogę, zróbcie głośniej i jedziemy, byle ostrożnie, na 106,4. Fading Like a Flower, wielki przebój zespołu Roxette, muzycznie rozkręci nam tę godzinę naszego spotkania.

0: Dzisiaj 22 września obchodzimy Światowy Dzień Nosorożca, Światowy Dzień Dawcy Szpiku oraz Światowy Dzień Bez Samochodu. No ale skoro jedziecie, to znaczy, że nie mieliście innego wyjścia i po prostu dzisiaj tego święta świętować nie możecie. Ale tak przy okazji, czy też tak macie, że wsiadając do nowego samochodu w salonie czujecie ten specyficzny zapach nowości? Większość z nas go uwielbia, prawda jest jednak mniej romantyczna, bo zapach nowego samochodu to nic innego jak mieszanka oparów z ponad 50 różnych substancji chemicznych użytych we wnętrzu, od klejów przez farby do plastiku. To w zasadzie jakby wdychać nowo zrobiony remont pokoju, tylko że w wersji podróżnej.
1: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Reklama.

18 minut po godzinie 15, już za 12 minut na naszej antenie wiadomości z południowej Wielkopolski, w których między innymi opowiemy o mobilnych kuchniach warsztatowych, które zakupią organizacje w Wielkopolsce dzięki wsparciu samorządu województwa wielkopolskiego. Zostały nam już ostatnie godziny tegorocznego lata, więc myślę, że warto byłoby się pokusić o jakąś piosenkę, która nieustannie będzie nam pachniała i smakowała tym mijającym latem. Artur Rojek, Mirafiori.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Ptasie mleczko waniliowe lub z galaretką o smaku wiśni, pigwy lub czarnej porzeczki za 17,99. Wybierz Społem.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa 12:30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: Jest dokładnie w pół do czwartej i z wiadomościami z regionu czeka na was Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne mobilne kuchnie warsztatowe zakupią organizacje w Wielkopolsce. To dzięki wsparciu samorządu województwa wielkopolskiego. Powiemy o utrudnieniach w Urzędzie Miasta przy Kościuszki w Kaliszu oraz Brązie speedrowerzystów z Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Podpisano umowy ze zwycięzcami drugiej edycji tegorocznej odsłony konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W poniedziałkowe popołudnie w sali kameralnej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu stawili się przedstawiciele 21 organizacji pozarządowych z południowo-wschodniej Wielkopolski.
4: To jest konkurs, który jest realizowany w ramach programu związanego z zapobieganiem marnotrawstwu i strat żywności. Podkreślamy w ten sposób, jaki wielki jest problem społeczny z marnowaniem żywności. To jest 5 milionów ton rocznie, 10%, pół miliona to tylko Wielkopolska. Więc jest to jeden z kilku konkursów, który realizujemy, przeznaczony do organizacji pozarządowych. Te umowy, które tutaj zostały zawarte zarówno z kołami gospodyń wiejskich, jak i ochotniczymi strażami pożarnymi, ale także z fundacjami z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Od 2021 roku samorząd województwa wielkopolskiego przyznał środki w łącznej wysokości ponad 3 milionów 137 tysięcy złotych na realizację 323 zadań w ramach konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Winda w Urzędzie Miasta Kalisza przy ulicy Kościuszki została wyłączona. Powodem są prace związane z wymianą dźwigu. Oznacza to zmianę organizacji obsługi mieszkańców. Interesanci mogą wchodzić do budynku wejściem A od strony ulicy Kościuszki. Wejście będzie otwarte w godzinach pracy magistratu. Osoby, które ze względu na szczególne potrzeby nie mogą dostać się na wyższe piętra, będą obsługiwane na parterze. Wystarczy zgłosić się do punktu informacyjnego biura obsługi interesantów, a pracownik właściwego wydziału zejdzie do interesanta. Modernizacja dźwigu potrwa do końca 2026 roku. Przed rokiem świętowali zdobycie tytułu drużynowego mistrza Polski w Świętochłowicach. Teraz role się odwróciły i to Śląsk cieszył się ze złota w Ostrowie. Mowa o speedrowerowej drużynie Sitodruk Omegi, która zakończyła w niedzielę sezon z brązowym medalem.
5: Sitodruk Omega przed ostatnim meczem sezonu wiedziała, że jeśli wygra z bonusem ze Śląskiem Świętochłowice, zostanie drużynowym wicemistrzem Polski. Zadanie było piekielnie trudne, bo Ostrowianie musieliby odrobić aż 18 punktów straty z pierwszego meczu. Choć początek spotkania napawał optymizmem, to jednak przez większą część meczu minimalnie prowadzili goście, którzy, by zostać drużynowym mistrzem Polski, musieli wygrać na torze w Ostrowie. W innym przypadku ze złotego medalu cieszyliby się w Lesznie. W wyścigach nominowanych, przed którymi Omega przegrywała jednym punktem, gospodarze wieźli prowadzenie zarówno w 15, jak i 16 biegu, ale je tracili. W ostatnim wyścigu Paweł Szkudlarek na ostatnim wirażu nie odparł ataku Dawida Basa, który został bohaterem Śląska. Zapewnił zespołowi ze Świętochłowic wygraną 80-79 i złoty medal. Srebro dla Szaweru Leszno, a brąz dla Sitodruk Omegi, dla której w niedzielę najwięcej punktów zdobyli Szkudlarek 19 i Dziorek 11. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: 15.34 to idealny moment, żeby sprawdzić, co słychać na drogach południowej Wielkopolski, gdzie popołudniowy szczyt zmusi was do zdjęcia nogi z gazu. No to co, przyglądamy się. W Kaliszu standardowo trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ciasno zrobiło się na skrzyżowaniu Wojska Polskiego ze Stawiszyńską. Jeżeli próbujecie włączyć się w Wojska Polskiego od strony Majkowskiej lub Poznańskiej, tam też swoje odstoicie. Hamulce przydadzą się przed rondem Dobrzec, gdzie sznur aut rośnie od strony Poznańskiej. Podmiejskiej, a także tuż przed rondem Westerplatte. Z kolei, jeżeli zjeżdżacie ze szlaku bursztynowego w Górnośląską, nerwy może wam zepsuć bardzo krótki cykl świateł. Co jeszcze w Kaliszu? Zatyka się Sukiennicza, a na Częstochowskiej zatory tworzą się od ulicy Budowlanych na Rypinku w stronę szlaku bursztynowego. Dodatkowo uważajcie na zamykające się od czasu do czasu szlabany na Księżnej Jolanty. Potrafią one skutecznie zablokować ruch aż po rondo na trakcie wieluńskim. Jeżeli kierujecie się dwunastką w stronę Opatówka, niespodzianek nie ma. W Zdunach czeka na was tradycyjne już wahadło. Ciągnie się ono od granic Kalisza aż do skrzyżówki kościelnej z Jana Pawła II. Zdecydowanie polecam ucieczkę i objazd przez Nędzarzew. Zaglądamy do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam zwalniamy na Krajowej 25 w Czekanowie oraz na skrzyżowaniu Krotoszyńskiej z Poznańską. W Pleszewie zwalniamy tempo na węźle Lipowej, Hallera i Poznańskiej, a także na Hallera przy wyjeździe z Kilińskiego. Krotoszyn, tu postoicie na Sienkiewicza przy krzyżówkach z Mickiewicza i Słodową. Kierowcy w Ostrzeszowie również testują dzisiaj swoją cierpliwość, szczególnie na zbiegu Alei Wojska Polskiego i Kościuszki oraz w samym centrum, na przykład na ulicy Gorgolewskiego.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Czy wiecie, kto dostał pierwszy w historii mandat za przekroczenie prędkości? W 1896 roku pewien Brytyjczyk pędził swoim autem zawrotne 13 km na godzinę. Ograniczenie wynosiło wtedy ledwie 3 km, a policjant dogonił tego pirata drogowego na rowerze.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Spokojnego popołudnia na drogach naszego regionu wam życzymy. Jedźcie ostrożnie, nie przesadzajcie z naciskaniem na gaz.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: The World. Bardzo pięknie pośpiewali nam panowie zespołu Oasis. Spacerując po jesiennym lesie pełnym grzybów, pamiętajcie, że wchodzicie w niesamowity świat. Grzyby to królestwo bardzo specyficzne i pod kątem ewolucyjnym jest im bliżej, o wiele bliżej do nas, zwierząt, niż do roślin. Grzyby nie potrafią czerpać energii ze słońca, muszą jeść inne organizmy i wytwarzają chitynę, z której owady budują pancerze. Następnym razem na grzybobraniu pomyśl, że szukacie w trawie bardzo dalekiego krewnego.
1: Taka sytuacja.
0: Łukasz Kostecki zapytał mieszkanki i mieszkańców Kalisza, co robią z zebranymi w lesie grzybami.
2: Tylko dla siebie i tylko na zimę, żeby do bigosu czy do zupki było, nie?
3: No właśnie, i to marynowane czy bardziej, czy suszone?
2: Suszone właśnie, bo no prędzej mi do zupy. Marnowanych nie ma kto jeść, bo jesteśmy tylko we dwójkę, także...
3: Szkoda roboty. I co z tymi grzybami potem? Marynowanie czy suszenie, czy od
4: nie,
3: razu
4: to
3: zjadanie?
4: Raczej na suszenie, na zupkę.
5: No do potraw, wiadomo, do bigosu, no. Do tego. Nieraz tam w odcie też zrobimy, nie? To zależy, jak tam jest czasowo, nie?
3: Okej, okay, czyli tych grzybów to szukamy, ale tak tylko dla siebie.
5: Tak,
4: dla siebie. Po prostu więcej może, żeby po tym lesie nawet pochodzi, niż o te grzyby chodzi.
5: Tak.
3: Ale jak raczej
4: jest
3: mały
4: pretekst, żeby jechać do lasu. O, po grzyby.
5: Tak.
4: Ale...
5: To z małym koszyczkiem to nigdy nie wyjeżdżamy, bo my potrafimy 6 godzin być w lesie, nie? Bierzemy zapasy i...
3: A jak już te grzyby były zbierane, to bardziej na do suszenia, czy bardziej do marynowania?
6: Do jedzenia, do jej marynowania chyba, nie tak.
3: Okej.
7: Gotuję.
3: Tylko i wyłącznie?
7: Lubię na krótko, tak.
3: Aha. A to nie suszenie, nie marynowanie?
7: Nie, czasem nieraz tam troszkę ususzę.
3: Aha. Tak, na potem do bigosu.
7: Do bigosu, tak. Do bigosu czy do zupki.
1: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Drogowcy nie obawiają się paraliżu autostrady A4 po tym, jak za kilka miesięcy na trasie między Krakowem a Katowicami znikną bramki. Dziś przejeżdża tamtędy średnio 50 tysięcy aut na dobę. Po zmianach ma być ich o 10 tysięcy więcej. Więcej na ten temat w wiadomościach o 16, już za 10 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
2: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
5: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
6: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
7: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
6: Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Popołudnie w regionie zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. W ciągu najbliższych godzin mogą jeszcze pojawić się przelotne opady deszczu. W Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie, Krotoszynie i Ostrzeszowie chłodno, maksymalnie 16 stopni. Wieczorem temperatura spadnie poniżej 13 stopni, a jutro nad ranem termometry pokażą maksymalnie 8-9 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Policja wyjaśnia okoliczności ataku toporkiem w szkole na Podlasiu. Ustawy o zarobkach lekarzy przyjęte przez rząd. Zimowe warunki w Tatrach. Ratownicy odradzają wysokogórskie wycieczki. Miriam Lipińska. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w podstawówce w miejscowości Ptaki w gminie Turośl na Podlasiu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem o rok młodszą dziewczynkę, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
7: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
6: 10-latka trafiła do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, a tylko pół roku będą mieć placówki ochrony zdrowia na dostosowanie umów z lekarzami do nowych przepisów, które przyjął dziś rząd. Chodzi o ograniczenie stawki godzinowej do 240 zł brutto i do maksymalnie dwóch etatów, mówi premier Donald Tusk.
8: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania wszystkich jednostek do tego nowego systemu i to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować, weryfikować, rozwiązywać stare umowy.
6: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i informacji o milionowych zarobkach niektórych lekarzy. Jest kolejny zatrzymany w śledztwie w sprawie zonda krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że to emerytowany policjant z pionu do walki z cyberprzestępczością. Artur K. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i współpracował z zonda krypto. Został już doprowadzony do prokuratury. Policja pracuje nad ustaleniem, co stało się z zaginionym Sylwestrem Suszkiem, czyli prezesem giełdy kryptowalut BitBay, która przekształciła się potem w zonda krypto.
9: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Suszka.
6: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Drogowcy nie obawiają się paraliżu autostrady A4 po tym, jak za kilka miesięcy na trasie między Krakowem a Katowicami znikną bramki. Dziś przejeżdża tamtędy średnio 50 tysięcy aut na dobę. Po zmianach może być ich nawet o 10 tysięcy więcej. Ale Kacper Michna z GDDKiA uspokaja.
10: Tych samochodów będzie dużo. Oczywiście autostrada potrzebuje rozbudowy o trzeci pas, to jest jasne i my się do tego przygotowujemy. Natomiast nie spodziewajmy się armagedonu, że ta autostrada stanie.
6: Pierwsze, większe prace przy budowie trzeciego pasa ruchu mają ruszyć za 3 lata. Bardzo trudne warunki w Tatrach. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone. Do tego mgła ogranicza widzialność do kilkudziesięciu metrów. Ratownicy ostrzegają przed wychodzeniem w góry, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
11: W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem. Ma oczekiwanie na pomoc, może potrwać nawet kilka godzin i to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
6: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
5: Kursy walut.
3: Średnie kursy walut: euro 4,35 zł, dolar amerykański 3,79 zł, za franka szwajcarskiego średnio trzeba zapłacić 4,63 zł, za funta brytyjskiego 5,07 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Mamy już chwilę po godzinie 16 i powiem teraz coś bardzo szybko. Będzie to tak szybkie, niczym zerwanie plastra. Dzisiaj, 22 września, wypada w kalendarzu koniec astronomicznego lata. Słońce wchodzi w znak wagi, dni stają się krótsze niż noce, a do tego z drzew zaczynają spadać liście. Z drugiej strony jesień to wieczory z kocem i serialami bez wyrzutów sumienia, że nie korzystamy ze świetnej pogody. Więc ma to jakieś swoje plusy. 5 minut po godzinie 16. Zostańcie z nami na 106.4. U nas, czy to lato, czy to jesień, u nas zawsze energetyczna muzyka.

0: Czy będziemy się pamiętać? To była Sersa, a ja chciałbym zapytać, czy wy będziecie pamiętać o dzisiejszych solenizantach? Dziś imieniny obchodzą Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz i Witalis. Wszystkiego najlepszego.
1: Reklama.
2: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
3: Zakupy tylko w Społem. Czekolada Milka 90-100 gramów, wybrany asortyment za 5,99. Wybierz Społem.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Reklama.

Czy kochacie masło orzechowe jak ja? Jeśli tak, to mam dla was informację z cyklu Całe życie w błędzie. Orzeszki ziemne z botanicznego punktu widzenia to w ogóle nie są orzechy. Zgadnijcie, z czym są spokrewnione? To rośliny strączkowe, dokładnie z tej samej rodziny co groch, fasola czy soczewica. Więc kiedy smarujecie chleb masłem orzechowym, to naprawdę jecie bardzo ekskluzywną pastę z fasoli. 16 minut po 16:00.

0: Niebo dla Ciebie, to była Urszula. 20 minut po 16, już za 10 minut wiadomości z naszego regionu, w których m.in. o powstaniu nowej hali sportowej w Żelazkowie. Gmina dostała dofinansowanie na ten cel. W wiadomościach także opowiemy o zjeździe bliźniaków w Biatkach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Reklama.
5: Od radia.
1: Na ten temat.
6: Środa 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
5: Od radia dla Ciebie.

0: Jest dokładnie w 4:30. Wiadomości z południowej Wielkopolski ma dla Was Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Żelazkowie powstanie nowa hala sportowa. Gmina dostała dofinansowanie na ten cel. Będzie o zjeździe bliźniaków w Biatkach oraz chodzonym futbolu w Kaliszu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nowa hala widowiskowo-sportowa powstanie w Żelazkowie. Obiekt ma kosztować około 15 milionów złotych i zastąpi obecną kilkudziesięcioletnią salę gimnastyczną przy szkole podstawowej. Gmina otrzymała właśnie 5 milionów złotych dofinansowania na inwestycje. Samorząd chce też starać się o kolejne zewnętrzne pieniądze.
4: Dzień dobry! No, muszę powiedzieć, że naprawdę serducho rośnie, bo dzisiaj przyjechaliśmy do Was w bardzo ważnej sprawie. Wspólnie z moimi fantastycznymi paniami parlamentarzystkami przyjeżdżam z dobrą informacją, jeżeli chodzi o budowę nowej hali sportowej, ale to też dzięki naszym parlamentarzystom mamy odpowiednie pieniążki w budżecie, gdzie możemy wspólnie realizować takie przedsięwzięcia, bo wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i małych klubach.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Nowa hala będzie bezpośrednio połączona ze szkołą. Cały obiekt ma mieć około 2000 metrów kwadratowych. Powstanie pełnowymiarowe boisko przystosowane m.in. do gry w piłkę halową, siatkówkę i koszykówkę, a na trybunach znajdzie się miejsce dla ponad 200 osób. Inwestycja obejmie również dwukondygnacyjne zaplecze. Zaplanowano tam m.in. 100-metrową salę fitness, pomieszczenia terapeutyczne i świetlice, a także szatnie i łazienki.
5: Zależało nam na tym, aby w tym Żelazkowie to wszystko było w miarę skupione w jednym miejscu. Dlatego dzięki rozbudowie szkoły, która w tamtym roku została oddana do użytku, mamy Orlika w bezpośrednim sąsiedztwie, mamy również nowo otwarty żłobek, który funkcjonuje i jak na razie bardzo jesteśmy z niego zadowoleni. To wszystko razem z halą sportową stworzy obiekt, z którego mam nadzieję my jako mieszkańcy gminy Żelazków będziemy dumni i będziemy z niego korzystać przez następne pokolenia.
2: Powiedział Radiu Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Przetarg na budowę hali ma zostać ogłoszony na początku 2027 roku. Wtedy też po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy mają ruszyć prace. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2028 lub pierwszą połowę 2029 roku. Na czas budowy uczniowie mają korzystać z sal sportowych w Goliszewie lub Russowie, a w cieplejszych miesiącach również z sąsiadującego ze szkołą Orlika.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W Polsce rodzą się średnio raz na 80-90 porodów. A już w ten weekend będą mogli spotkać się w Biatkach. Mowa oczywiście o bliźniakach, których zlot odbędzie się 26 września w Szkole Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Biatkach.
6: To będzie dzień pełen spotkań, wspomnień, uśmiechu i dobrej zabawy. Chcemy, aby nasza szkoła stała się miejscem, w którym bliźniacy z różnych pokoleń mogą się spotkać, poznać, wspólnie celebrować tę niezwykłą więź. Bliźniacy, podwójna radość, podwójna energia i podwójne wspomnienia. Zapraszamy Was serdecznie do Biatek 26 września.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Katarzyna Kotera, dyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Biatkach, a także mama bliźniaków. Co ważne, na zlot nie trzeba się rejestrować ani zapisywać. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. W Kaliszu rozegrano pierwszy mecz sekcji walking footballu KP Kalisja Kalisz. Debiut kaliskiego zespołu zakończył się porażką z Błękitnymi Inowrocław 9-11. Spotkanie odbyło się w sobotę na boisku przy ulicy Łódzkiej. Mecz był pierwszym oficjalnym występem Kalisji w tej odmianie piłki nożnej. Padło w nim łącznie 20 bramek. Kaliszanie popełnili 15 przewinień, a rywale 3, co przełożyło się na 3 rzuty karne wykorzystane przez drużynę z Inowrocławia. Dla Kalisji spotkanie było także okazją do poznania specyficznych zasad walking footballu i zebrania doświadczeń przed kolejnymi meczami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: 16.35, więc wjeżdżamy w sam środek drogowego szczytu w południowej Wielkopolsce. Sprawdzamy, gdzie trzeba wrzucić na luz i zachować szczególną ostrożność. Zaczynam od Kalisza, a tu samochodów wciąż przybywa. Gęsto robi się na rondzie Dobrzec, szczególnie na dojeździe od strony ulicy Podmiejskiej. Ciasno jest też na Krajowej 25, ulica Piłsudskiego tradycyjnie korkuje się przed wjazdem na rondo Westerplatte. Tłoczno zapowiada się również przeprawa przez Aleje Wojska Polskiego na krzyżówkach z Majkowską i Stawiszyńską. Na Częstochowskiej zatory tworzą się od ulicy Budowlanych na Rypinku w stronę szlaku Bursztynowego. Przenosimy się do Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj zimna krew przyda się na Krotoszyńskiej, Raszkowskiej, Słowackiego i Parkowej. Spory ruch notujemy także na Wrocławskiej oraz Odolanowskiej. I pamiętajcie o drogowcach. Na Krajowej 36 na wylocie z Ostrowa traficie na utrudnienia związane z remontem. Nie znikają też problemy na Krajowej 12. W Zdunach nadal musicie liczyć się z całodobowym ruchem wahadłowym z powodu prac drogowych od skrzyżowania Kościelnej i Jana Pawła II aż do kaliskich rogatek. Lepiej doliczyć kilka minut do podróży. Ważna informacja dla kierowców w Pleszewie. Ulica Kazimierza Wielkiego jest w przebudowie i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Jeśli często korzystaliście z tego popularnego łącznika między Nową Krzywą Stego a Rondem i Targową, by uciec z centrum na osiedle Mieszka I, musicie poszukać innej opcji. Drogowcy zagoszczą w tym miejscu aż do końca października. I na sam koniec krótki meldunek z Krotoszyna. Tam postój może czekać was na skrzyżowaniu Mickiewicza z Sienkiewicza. Spokojnej drogi i bezpiecznego powrotu do domu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Zastanawialiście się, dlaczego opony są czarne, skoro kauczuk i guma naturalne są białe? Na początku XX wieku opony faktycznie były jasne, ale błyskawicznie się niszczyły, zaczęto więc dodawać do nich sadzę, która drastycznie wydłużyła ich żywotność, ale zmieniła kolor na czarny. Białe opony zostały nam już tylko w starych filmach.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A my z wami kierujemy się przede wszystkim dzięki dobrej muzyce. Teraz coś idealnego do samochodu. Un emozione per sempre. Eros Ramazzotti.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: Daj mi poczuć się jak w filmie, śpiewała Bledka w piosence Dwa dni. No a skoro mowa o filmach, wyobraźcie sobie taką sytuację. Włączacie wieczorem serwis z filmami, siadacie na kanapie i szukacie. Przewijacie nowości, komedie, thrillery, dokumenty o norweskich fiordach. Mija pół godziny, pizza wystygła, a wy wciąż wybieracie. Badania mówią, że w ciągu życia spędzamy średnio około półtora roku na samym wybieraniu tego, co chcemy obejrzeć. No cóż, moim zdaniem czasem łatwiej po prostu włączyć Radio Centrum na 106.4. My decydujemy za was i to z jakim skutkiem.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
0: Clean Bandit i Zara Larsson w przepięknej piosence o tym, że każdy może być częścią symfonii czyjegoś życia.

0: Koniec z dolewaniem soku do napojów bezalkoholowych czy energetyków, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt, który załata lukę w przepisach. Więcej na ten temat w wiadomościach o 17, już za 8 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
2: Reklama.

Moje spotkanie z wami dobiega końca. Mam nadzieję, że ten wtorkowy dzień wspólnie zrobiliśmy razem ciut przyjemniejszym. Maciek Gogołkiewicz, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę wam wspaniałych ostatnich godzin lata, które spędzicie z Marzanną Forysiak. No a za tym latem, no cóż, będziemy tęsknić. No, nie ma co marzyć. To już koniec. Don't dream, it's over. Crowded House. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Na dzisiaj dzień pod znakiem niżu. My jesteśmy pod wpływem rozległej zatoki niżowej związanej ze środkiem nad Morzem Barentsa i jeszcze dodatkowo jest ośrodek niskiego ciśnienia z nad Białorusi i Rosji. Napływa do nas chłodna, polarna, morska masa powietrza. No i trochę niespodzianek, a trochę deszczu, trochę słońca. Zachmurzenie umiarkowane i duże i jeszcze cały czas możliwe przelotne opady deszczu. No i temperatura już będzie tylko mniejsza.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęło
3: 17.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w związku z aferą zonda krypto. Wojsko i systemy antydronowe na przejściach granicznych z Ukrainą. Rząd uszczelnił przepisy dotyczące opłaty cukrowej. Energetyki podrożeją. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w sprawie afery zonda krypto Artura K. To były policjant. Nieoficjalnie wiadomo, że pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w pionie walki z cyberprzestępczością. Artur K. usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce zonda krypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokuratura Generalna przekazała też, że trwa przeszukanie i oględziny bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Suszek, twórca poprzedniczki zonda krypto, był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 roku. Przejścia graniczne z Ukrainą w stanie podwyższonej gotowości. To po tym, jak w ostatnim czasie rosyjskie drony spadały na zachodzie Ukrainy, niedaleko naszej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego.
7: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
6: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, który wraz z ministrem obrony był dziś na granicy w Dorohusku. 17-latek z Siemianowic Śląskich zatrzymany i tymczasowo aresztowany za szykowanie zamachu na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. Nastolatek miał być zafascynowany nazistowską ideologią. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
6: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Koniec z dolewaniem soku do napojów bezalkoholowych czy energetyków, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt, który załata lukę w przepisach.
9: W bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
6: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Po zmianach VAT na takie napoje wzrośnie z 5 do 23%. Zagranica i optymistyczne wieści dla kierowców. Arabia Saudyjska może jeszcze dziś wznowić eksport ropy naftowej rurociągiem wschód-zachód. To po zablokowaniu cieśniny Ormus ważny szlak transportu ropy naftowej. Już sama zapowiedź Arabii Saudyjskiej o wznowieniu pracy rurociągu uszkodzonego podczas ataku irackich bojówek obniżyła ceny ropy na światowych rynkach. I na koniec zmieniamy temat. Już jutro zacznie się astronomiczna jesień, a od kilku dni widać ją już za oknem i taka aura utrzyma się w najbliższym czasie, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Duży chłód, no chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, no ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów deszczu ze zmiennym zachmurzeniem.
6: Przełom ma nastąpić w niedzielę. Pojawi się więcej słońca i wyższe temperatury, a w przyszłym tygodniu miejscami nawet 24 stopnie.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i to jest bardzo dobra wiadomość. Na to warto czekać. A dzisiaj co? No parasol jakiś, kurtka przeciwdeszczowa. No i możemy iść na jakiś piękny, przyjemny, już prawie że jesienny spacer. A właściwie to jeszcze letni. 4,5 minuty po 17. Dzień dobry, Marzanna Forysiak.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
0: Reklama.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Możecie, kierowcy, bardzo poważne kłopoty. 19 minut po 17, piątek mały, tuż przy stacji paliw. Doszło tu do zdarzenia cysterny z samochodem osobowym. Wylądowało pogotowie LPR. Mamy duże korki, duże kłopoty na tej trasie, więc uważajcie. Chodzi o piątek mały, tuż przy stacji paliw. A za informację bardzo dziękuję słuchaczom. Dziękuję też pomocy drogowej Kalisz, Tir, Świątek, Asystans 24h.eu.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Reklama.
5: Od radia.
6: Na ten temat.
7: Środa 12.30.
6: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum.
5: Od radia dla Ciebie.
0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uważajcie, kierowcy, utrudnienia w piątku małym w rejonie stacji paliw. Doszło tam do zdarzenia cysterny z samochodem osobowym. Na miejscu są służby ratunkowe. Do poszkodowanych zadysponowano także lotnicze pogotowie ratunkowe. W tej chwili w rejonie wypadku tworzą się duże korki. Policja kieruje auta na objazdy. Zachowajcie ostrożność. No i oczywiście przepuszczajcie pojazdy ratunkowe.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: 22 minuty po 17, już za kilka minut o 17.30 wiadomości.

0: dolar.
1: Na zegarze 17:30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy, Agnieszka Walczak.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Zajrzymy na nowe boisko do siatkówki w Krotoszynie. Zaprosimy na wystawę poświęconą kolejnictwu i powiemy o reprezentantce Polski, która wraca do rodzinnego Ostrowa, by wesprzeć tamtejsze koszykarki.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Już gotowe. W poniedziałek oddano do użytku boisko do siatkówki plażowej na osiedlu Parcelki w Krotoszynie. Inwestycja została zrealizowana w ramach krotoszyńskiego budżetu obywatelskiego.
4: Pomysł budowy boiska wyszedł z inicjatywy mieszkańców, którzy wskazywali potrzebę stworzenia w tej części miasta ogólnodostępnego miejsca do aktywnego wypoczynku, sportu i integracji. W miejscu istniejącego wcześniej boiska trawiastego powstało boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 14 na 22 metry z polem do gry o wymiarach 8 na 16 metrów. W ramach inwestycji przygotowano teren, wykonano piaskową nawierzchnię oraz zamontowano niezbędną infrastrukturę. Zachowane zostały istniejące ogrodzenie i piłkochwyty. Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 46,5 tysiąca złotych. To jednak nie koniec planów dotyczących tego terenu. W przyszłości obok boiska do siatkówki planowana jest budowa orlika. Na te inwestycje samorząd usiłuje pozyskać już dofinansowanie. Jak przekazuje samorząd Krotoszyna, inwestycja na parcelkach pokazuje, że głos mieszkańców ma realny wpływ na zmiany w mieście. Warto o tym pamiętać i wziąć udział w kolejnej edycji krotoszyńskiego budżetu obywatelskiego, w którym zagłosować na wybrane zadanie można do 16 października. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Warto się wybrać.
3: To nie lada gratka dla miłośników kolei, nie tylko zainteresowanych technicznymi rozwiązaniami na przestrzeni dziesięcioleci, ale także podróżujących tym środkiem lokomocji. W tym roku polskie koleje państwowe, odpowiadające za organizację przewozów pociągami, obchodzą stulecie istnienia. To okazja, by przypomnieć, jak zmieniła się kolej w tym czasie, a wystawę Kolej na historię, pokazującą 100 lat działalności PKP, przygotowało Archiwum Państwowe w Kaliszu. Ekspozycję podzielono na 8 bloków tematycznych, a materiały pochodzą z 11 instytucji z całego kraju oraz od 2 osób prywatnych.
5: Zapoznamy naszych gości z historią infrastruktury kolejowej, z taborem, w jaki sposób wyglądały przewozy osobowe, przewozy towarowe, jak kształcono dawniej kolejarzy i w jaki sposób narodził się w ogóle etos pracy kolejarza. Wystawa będzie wydrukowana na dużych planszach, będzie zawierała dużo zdjęć, dużo fotografii, ale także dokumenty administracyjne, mapy, plany. Najstarszą fotografią, którą będziemy mieli okazję zaprezentować ze zbiorów Kolejowej Izby Tradycji w Ostrowie Wielkopolskim, pochodzi z lat 70. XIX wieku i dokumentuje prace budowlane przy linii kolejowej Poznań-Kluczbork.
3: Powiedziała Radiu Centrum dr Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. W czasie otwarcia wystawy uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji Pociągające archiwalia, przygotowanej przez współautorkę wystawy Marię Doktur, a wernisaż wystawy Kolej na historię odbędzie się 24 września, dokładnie w dniu setnej rocznicy powstania PKP i zostanie połączony z 200. rocznicą kolei na świecie, początek o 12 na dworcu głównym w Kaliszu. Wstęp wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Pochodząca z Ostrowa Wielkopolskiego Aleksandra Parzeńska wraca do rodzinnego miasta i ma grać w basket Ostrowi drużynie Beniaminka pierwszej Ligi Centralnej. 29-letnia koszykarka, która w swojej karierze grała w młodzieżowej reprezentacji Polski, a później w ekstraklasie, wraca do sportu po ciężkiej kontuzji. Trenuje już z basket Ostrowią, ale termin jej powrotu do gry nie jest jeszcze określony.
6: Tutaj nie ma co się oszukiwać, no te centymetry są nam potrzebne. No Ola to jest była reprezentantka Polski, no gracz, który już naprawdę grał w ekstraklasie parę ładnych sezonów, że ona wraca po kontuzji, tak? Ona miała już to półtorej roku, tak naprawdę jest bez grania, teraz pracuje solidnie. Myślę, że jeżeli trochę lepiej zafunkcjonuje jej głowa w sensie powrotu do tej rehabilitacji i do grania, to na pewno będzie lepiej. No czekamy na nią, ale też nie przyspieszamy tego procesu, bo wiemy, jak wartościowym, ważnym z graczem, żeby tego nie przedobrzeć po prostu.
7: A kiedy będzie dostępna?
6: Ciężko mi powiedzieć. Tak naprawdę bardzo dużo będzie zależeć od niej.
3: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Dwornik, trener ostrowskiej drużyny. Do basket Ostrowi dołączyła także 21-letnia Adrianna Rynk, która występuje na pozycji skrzydłowej i z niezłej strony zaprezentowała się podczas weekendowego turnieju.
2: Radio Centrum. słuchasz, więc wiesz.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
1: Zaczynamy od informacji z Piątku Małego. W rejonie stacji paliw doszło tam do zderzenia cysterny z dwoma samochodami osobowymi. W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby. Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazdy. W rejonie zdarzenia tworzą się duże korki, więc jeżeli dacie radę, omijajcie. A na radiowym Facebooku znajdziecie zdjęcia z tego zdarzenia. Dzięki pomocy drogowej Kalisz Tir Świątek, asystent 24h.eu. Korki również na trasie Kalisz-Łopatówek. Na remontowanym odcinku trwa całodobowy ruch wahadłowy, no, a miejscami mamy slalom, nierówności, nieumocnione pobocza. Jest tam niebezpiecznie i nieprzyjemnie na razie. No i w dodatku zatory, które tworzą się już od centrum Łopatówka. Warto rozważyć objazdy Szałę, Tłokinia, Nędzerzew. Oto są te kierunki. W Ostrowie Wielkopolskim remonty m.in. na ulicy Wrocławskiej i Leduchowskiego. A za miastem na krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna obowiązuje ruch wahadłowy. W Preszewie utrudnienia na ulicy Kazimierza Wielkiego trwa przebudowa. Obowiązuje tu tymczasowa organizacja ruchu. I jeszcze ważna informacja dla kierowców w regionie na obwodnicy Kępna, czyli S11, ruch wahadłowy i ograniczenie do 40 km na godzinę.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Ceny paliwa? Szkoda gadać. No ale sprawdźmy, jak sobie radzą z tym inne kraje. Finlandia zmaga się z najdroższym olejem napędowym w Unii Europejskiej, co skłoniło kierowców do planowania na październik akcji protestacyjnej pod nazwą Nie tankuj. Niemcy wprowadzą od 1 października ulgę paliwową, obniżając podatek energetyczny. To przełoży się na spadek ceny paliwa około 17 centów na litrze. A w Polsce trwają prace nad ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych oraz prezydenckim projektem przewidującym ograniczenie marsz i obniżkę podatków na paliwa.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Za 22 minuty 18.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
0: Reklama.

No tak, tam dzisiaj prawdziwie pogodowy miszmasz. Trochę chłodu, trochę deszczu, ale na szczęście przejaśnienia też są w programie. Natura już chyba ćwiczy jakąś jesienną wersję dnia. No bo to już ostatni dziś dzień astronomicznego lata. W nocy o 2:05 przywitamy jesień, więc jeśli macie jeszcze jakieś letnie plany, to już, bo do zachodu słońca została niecała godzina. No ale dobra, spędzimy ją z dobrą, energetyczną muzyką w Radiocentrum.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Katastrofa lotnicza w Niemczech. F-16 rozbił się w pobliżu bazy USA. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 18.
2: Reklama.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Wschodnia i środkowa część regionu będzie pozostawać pod wpływem niżu, którego środek przemieszczać się będzie z nad Białorusi w kierunku Estonii, a zachodnia część pod wpływem klina wyżu. Z północy i północnego zachodu nadal będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie. Nad ranem lokalnie możliwe silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, a w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minę
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: W Niemczech rozbił się wojskowy samolot. Wstępnie nie ma ofiar. Będą precyzyjne instrukcje dla szkół w sprawie ewentualnych ewakuacji. Dziki zagrażają mieszkańcom, więc radni uznali, że nie ma wyjścia. Konieczny będzie odstrzał dzików w stolicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samolot wojskowy rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej w południowo-zachodnich Niemczech. To prawdopodobnie F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. Przyczyna wypadku jest jeszcze nieznana. Ameryka wróciła i jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział prezydent USA Donald Trump, rozpoczynając przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Dodał, że amerykańska gospodarka budzi zazdrość świata i że wojsko USA jest najpotężniejsze na świecie. Trump stwierdził, że porozumienie między Rosją a Ukrainą wydarzy się szybko, a po jego słowach, że Kuba upadnie, kubańska delegacja opuściła salę. Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
6: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
7: Wiemy o tym, że w sytuacji stresującej podejmowanie tych decyzji jest niezmiernie trudne. Naszym zadaniem jest to wyeliminować całkowicie, tak aby każdy dyrektor, każdy nauczyciel wiedział.
6: W 90% szkół te ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie.
5: Dodawał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Wytyczne mają uwzględniać to, że szkoły są różne. W jednych na przykład jest piwnica, w innych jej nie ma. 1 października ruszają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka płuc. Badanie będzie wykonywane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. To metoda skuteczniejsza niż stosowane wcześniej zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej. Z programu NFZ bez skierowania skorzystają osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy, a jak dużo, mówi pulmonolog profesor Mariusz Adamek.
8: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
5: Dzięki podobnym badaniom pan Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się niewielki guz.
9: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
5: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy wystąpili o to już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów toprowcy. Od wczoraj w wyższych partiach pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
10: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
5: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarze Francji po zwycięstwie w Sofii nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy. Trójkolorowi osiągnęli już więc ten sam etap rywalizacji co 3 lata temu. Wtedy przegrali w półfinale z Włochami 0-3, a w meczu o brązowy medal ulegli Słowenii 2-3. A teraz Francja w półfinale znów może trafić na Włochy, o ile Mistrzowie Świata pokonają w ćwierćfinale Finlandię. Dziś jeszcze dowiemy się też, czy do półfinału awansują Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w narodowych barwach. Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina. Polscy piłkarze rozpoczęli dziś też treningi przed wspomnianymi meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Ale dla wielu reprezentacji, także tych topowych, rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
12: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi, to wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano. Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
11: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
13: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po 18:00.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Pudliszki, dania gotowe, fasolka, pulpety lub gołąbki 290 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

22 września dziś w kalendarzu, a dzisiaj mamy Światowy Dzień Bez Samochodu, Światowy Dzień Nosorożca i Światowy Dzień Dawcy Szpiku. Jest też zdecydowanie bardziej nietypowe święto, Dzień Ćwiczenia przed Lustrem, prośby o podwyżkę płac. No dnia trochę zostało, więc można właśnie dzisiaj stanąć przed lustrem i poćwiczyć. Szefie, chciałbym porozmawiać o moim wynagrodzeniu. Ale jeżeli szef odpowie, no cóż, nie ma szans, to może czas zmienić to lustro.

0: od radia.
1: Na ten temat.
2: Środa 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
2: Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
0: Od radia dla ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Lasy Kołoborowa usłane są niewybuchami z czasów II wojny światowej, bo właśnie tu mieścił się niemiecki magazyn amunicji i stąd to dobre miejsce do szkolenia pirotechników i saperów. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 18.30.

0: 18.30, kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W końcu dobiegają końca. Mowa o pracach rewitalizacyjnych w parku w Pleszewie, będzie o niewybuchach w gminie Opatówek i szansach na pierwsze ligowe punkty w czasie derbów Szczypiorniaka.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pleszewianie z zadowoleniem obserwują postęp prac w parku miejskim i nic dziwnego, to już drugi sezon, kiedy mieszkańcy miasta są pozbawieni tego miejsca wypoczynku w centrum.
3: Od sierpnia, kiedy po rozwiązaniu umowy z poprzednią firmą teren parku przejęło pleszewskie przedsiębiorstwo komunalne, prace wyraźnie przyspieszyły. Wytyczono nowe alejki, pojawiły się też pierwsze nasadzenia. Od strony ulicy Słowackiego można oglądać około 1000 nowych posadzonych krzewów. Docelowo w parku ma być 18 tysięcy nowych nasadzeń. Prac nie zakłócają nawet kaczki. W parkowym stawie wciąż jest woda, a ptaki pływają po nim jak gdyby nigdy nic i towarzyszą pracownikom zieleni. Sam projekt rewitalizacji parku nie uległ zmianie. Powstaną tu nowe alejki, pomost na stawie oraz plac zabaw. Zaplanowano też nowe oświetlenie i monitoring. Koszt rewitalizacji parku przekracza 5 200 000 zł, z czego ponad 3 miliony złotych to dofinansowanie z funduszy europejskich. Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, prace zakończą się wiosną. Wtedy pleszewianie po dwóch sezonach przerwy znów będą mogli korzystać z relaksu w swoim parku. Szczególnie czekają na to seniorzy z pobliskiego osiedla, dla których to jedno z ulubionych miejsc spacerów i odpoczynku. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Podczas szkolenia minersko-pirotechnicznego, które miało miejsce w lesie w Borowie w gminie Opatówek, zabezpieczono łącznie 341 sztuk różnego rodzaju niewybuchów pochodzących z II wojny światowej. To teren, w którym regularnie odnajdywana jest amunicja z tego okresu.
4: Po 81 latach od zakończenia II wojny światowej w południowej Wielkopolsce nadal można odnaleźć niewybuchy. Przekonali się o tym mundurowi praktycznie z całej Wielkopolski, którzy uczestniczyli w szkoleniu minersko-pirotechnicznym. Za pomocą przenośnych urządzeń do wykrywania metali udało im się odnaleźć niemal 350 sztuk różnego rodzaju niewybuchów. Były to m.in. pocisk rakietowy, pociski artyleryjskie, granaty moździerzowe oraz zapalniki. Jak informują kaliscy policjanci, wszystkie wydobyte niewypały zabezpieczył minerski patrol oczyszczania terenu z materiałów niebezpiecznych jednostki wojskowej 1523 z Inowrocławia. Będą one zneutralizowane, czyli zdetonowane. Zniknęło poważne zagrożenie, podkreślili burmistrz gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz komendant miejski policji w Kaliszu, młodszy inspektor Roman Brus. Mundurowi ostrzegają, że w przypadku odnalezienia niewypałów nie wolno ich przenosić ani dotykać. Należy jak najszybciej powiadomić o znalezisku policję. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
2: Niedawno się zaczął, a już serwuje emocje na najwyższym poziomie. Przed kibicami piłki ręcznej z regionu Derby Wielkopolski, w tych oczywiście zmierzą się Netland, MKS Kalisz i Rebut KPR Ostrowia. Oba zespoły mają za sobą po dwa mecze w Lotto Superlidze mężczyzn. Na początek Kalisz podjął u siebie mistrza Polski Industrie Kielce, z którym przez długi czas toczył równą walkę, przegrywając w końcu 31-37, a KPR na otwarcie pojechał do Opola, gdzie po wyrównanej walce przegrał 30-32. W meczach drugiej serii Kaliszanie bardzo słabo wypadli w Kwidzynie, przegrywając 24-34, a Ostrowianie, chociaż postawili się wicemistrzom z Wisły Płock, to przegrali 32-37. Równocześnie zespół Netland MKS Kalisz wygrał z Handball Brno dwa mecze pierwszej rundy Pucharu Europy i awansował do kolejnej fazy tych rozgrywek. Teraz czas na starcie derbowe i szanse na pierwsze cenne punkty.
5: Każde spotkanie jest ważne, ale derby na pewno będzie dużo kibiców, pełna hala, dużo kibiców z Ostrowa, także w takich meczach jesteśmy na pewno jeszcze bardziej zmobilizowani. Po dwóch meczach, zarówno my, jak i Ostrów, nie mamy punktów, także na pewno czeka nas ciekawe widowisko. Na pewno jest to bardzo mocny rywal. Pierwszy mecz dość niespodziewanie przegrali w Opolu, ale Opole to też w tym sezonie mocny rywal. Także no, zobaczymy, na pewno czeka nas mega ciężkie spotkanie, też będą godni punktów, ale miejmy nadzieję, że 3 punkty zostaną w Kaliszu. Nie możemy się już tego doczekać.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Szczecina, bramkarz Netland MKS Kalisz, że derby Wielkopolski w Szczypiorniaku w tę środę 23 września w hali Arena Kalisz, początek meczu o 20:15.
0: Za 25 minut 19.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

Jutro jesień, ale nie przejmujmy się, Norwegowie mają bardzo dobry sposób na lepszy nastrój jesienią, zimą i możemy od nich skopiować. Nazywać to wszystko Friluftsliv, brzmi trochę jak nazwa nowej aplikacji, ale chodzi o coś znacznie prostszego, o kontakt z naturą. Spacer po lesie, kawa w ogrodzie, grzybobranie czy siedzenie na ławce w parku bez znaczenia. Ważne, że ma to wszystko się odbywać bez jakiegoś wyścigu, bez liczenia kilometrów i bez jakichś sportowych ambicji. Po prostu wychodzimy na zewnątrz i dajemy głowie trochę odpocząć. Norwegowie długo to testowali i dobrze wiedzą, że natura dobrze wpływa na człowieka, pomaga się wyciszyć, ograniczyć stres i po prostu złapać trochę oddechu od codziennego pędu. No niby nic wielkiego, ale uwaga, jest jeden haczyk. Bez względu na pogodę, czyli deszcz, idziemy, zimno, idziemy, wiatr, no zakładamy kurtkę i też wychodzimy. Czyli może zamiast kolejnej kawy, telefonu i scrollowania czasem wystarczy las. No i najwyraźniej Norwegowie coś o tym wiedzą, bo regularnie wygrywają w rankingach najszczęśliwszych narodów świata.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Na 6 przejściach granicznych pojawili się żołnierze i systemy antydronowe oraz antyrakietowe. To temat wiadomości, które już za chwilkę o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Pozostaniemy pod wpływem Zatoki Niżowej z nad Białorusi i Rosji, a z północy będzie napływać chłodne powietrze polarne. Jutro o poranku możliwe silne zamglenia lub mgły, a w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie regionu możliwy przelotny deszcz. Maksymalnie jutro na termometrach 16 stopni, wiatr słaby północno-zachodni, ciśnienie będzie rosło.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minę
3: 19.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zakończ tę wojnę, wzywa Putina Donald Trump na sesji ONZ. Polska wzmacnia ochronę powietrzną przejść granicznych z Ukrainą. W Wielkiej Brytanii ukazała się książka o księżnej Dianie. W fatalnym świetle stawia króla Karola. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończ tę wojnę. Taki komunikat w stronę Władimira Putina wygłosił prezydent USA Donald Trump, wchodząc do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykański przywódca przemawiał dziś podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u. Poruszył m.in. temat rosyjskiej agresji na Ukrainę.
7: Ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie są w stanie sobie wyobrazić. Co miesiąc ginie tam 25 tysięcy młodych ludzi. Patrzę na te zdjęcia z pola bitwy i naprawdę nie chcę już ich więcej oglądać. To straszny widok.
6: Donald Trump odniósł się także do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że stoi przed wielkim wyborem między zawarciem porozumienia a unicestwieniem Republiki Islamskiej Iranu. Na 6 przejściach granicznych pojawili się żołnierze i systemy antydronowe oraz antyrakietowe. Ogłosili to na granicy z Ukrainą w Dorohusku ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Wszystko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
6: Niewykluczone jest też przerzucanie wojsk w obręb przejść granicznych.
8: Te zasoby, które dowódca generalny uzna za stosowne, desygnuje do wyjścia w obrębie przejść granicznych.
6: Dodaje minister obrony. Jest kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto. Śledczy z prokuratury krajowej w Katowicach mają mu postawić zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA, który współpracował z tą firmą.
6: Według nieoficjalnych informacji przed emeryturą zajmował się walką z cyberprzestępczością. Śledztwo dotyczące giełdy zonda krypto trwa od kwietnia. Dotyczy oszustw oraz prania pieniędzy, a do prokuratury wpłynęły już tysiące zawiadomień. Po raz pierwszy od blisko 3 lat setki tysięcy dzieci w strefie Gazy wróciły do szkół. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i tymczasowych placówkach, bo wszystkie szkoły w Gazie zostały zniszczone albo mocno uszkodzone. Do klas ma wrócić 500 000 uczniów. Mieszkańcy liczą na to, że to pierwszy krok do powrotu do normalności po latach konfliktu. Izrael w odpowiedzi na atak terrorystów Hamasu bombardował Gazę przez ponad 2 lata. Zginęło co najmniej 73 tysiące Palestyńczyków. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka Charlesa Spencera, brata księżnej Diany. Opowiada o jej życiu. Autor ostro krytykuje króla Karola. Zarzuca mu chłodne traktowanie Diany. Podobno Karol powiedział Dianie, że jej nie kocha, a po jej śmierci miał być wręcz podekscytowany. Pałac Buckingham skomentował książkę, twierdzi, że na taką ocenę wydarzeń wpływa ból autora po śmierci jego siostry Diany. Bociany lecące z Polski do Afryki pomagają naukowcom badać swoją migrację. Na grzbietach ptaków zamontowano małe kamery, które zrobiły już ponad 10 tysięcy zdjęć z różnych miejsc. Fotografie można oglądać i oceniać w aplikacji Stork Lens. Naukowcy sprawdzają, jak wygląda podróż bocianów do Afryki.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł już na zgrupowanie kadry. Tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc z lekkim jetlagiem.
11: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego, też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
10: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Najpierw Pekin, potem Wuhan. W ostatnich tygodniach sezonu do rozegrania zostały już tylko dwa tysięczniki, w których zobaczymy najlepsze tenisistki walczące o punkty do rankingu, w tym Iga Świątek, która wciąż ma wolne po US Open. W Singapurze o punkty gra w tym tygodniu Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
12: Po US Open niemal cała czołówka rankingu odpoczywa. Wyjątkiem jest piąta rakieta świata Mira Andrijewa, która przystąpiła do turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Gra w tych zawodach tak że Maja Chwalińska, dla której ostatnie 3 miesiące nie były udane. W turniej weszła jednak dobrze, bo pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i jutro ćwierćfinał zagra z niżej notowaną Ukrainką Oleksandrą Ołyjnikową. Kompletnie bez formy jest Magda Linety, która w Seulu już w pierwszym meczu przegrała z Darią Astachową. To zawodniczka z trzeciej setki rankingu. Chwalińska, Linet, Fręch i przede wszystkim Iga Świątek zagrają w przyszłym tygodniu w Pekinie, gdzie rozpocznie się przedostatni tysięcznik w tym sezonie. Świątek wciąż walczy o prawo gry w WTA Finals, ale by zachować szansę, będzie musiała dojść w Chinach, co najmniej do finału.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Tymczasem czeskie tenisistki pokonały w chińskim Shenzhen Brytyjki 2-0. To w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Ich półfinałowe rywalki w łonie jutrzejszy mecz Kazachstanu z Hiszpanią.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No, my na razie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje za oknem, możemy poćwiczyć ucieczkę przed deszczem 6 minut po godzinie 19. Madonna!

0: wiosną.
1: Reklama. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. Dwa w Kaliszu.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Uważajcie, kierowcy, tutaj wciąż kłopoty na trasie. Chodzi o drogę krajową numer 25 miejscowości Piątek Mały na odcinku między Kaliszem a Koninem. Doszło tutaj po południu około godziny 17 do wypadku z udziałem trzech pojazdów. Zderzyły się samochód ciężarowy, cysterna i dwa auta osobowe. Ranne zostały trzy osoby. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ta droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazd dla wszystkich pojazdów, również ciężarowych, przez Rychnów, Janków Pierwszy i Stawiszyn. Te utrudnienia jeszcze trochę mogą potrwać, a kaliska policja prosi kierowców o zachowanie ostrożności oraz o w miarę możliwości wybieranie alternatywnych tras.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: od radia.
1: Na ten temat.
2: Środa 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
2: Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
0: Od radia dla ciebie.
3: Temat budowy ostrowskiego akwaparku ponownie trafi pod obrady radnych. Prezydentka Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek złożyła projekt uchwał w tej sprawie. Szczegóły w wiadomościach o 19.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 19.30 przed nami ostatnio dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Temat budowy i finansowania parku wodnego ponownie na sesji Ostrowskiej Rady Miejskiej. Będzie o kolejnych kuchniach mobilnych finansowanych przez samorząd województwa wielkopolskiego oraz zjeździe bliźniaków w Biatkach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Po raz kolejny wraca temat budowy akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim. Prezydent Beata Klimek ponownie przedstawiła radnym projekt uchwały w tej sprawie. Jutro podczas sesji okaże się, czy tym razem znajdzie poparcie.

0: poparcie większości Rady Miejskiej.
1: Temat wraca zaledwie miesiąc po tym, jak radni wycofali z procedowania uchwały dotyczące budowy i finansowania akwaparku. Tym razem prezydent ponownie przedstawiła projekt swojej uchwały. Władze miasta przekonują, że dokumentacja została uzupełniona o uwagi mieszkańców zgłoszone podczas konsultacji. Najważniejszą zmianą ma być ruchome dno basenu sportowego i szkoleniowego. Pozwoli ono regulować głębokość niecki, m.in. na potrzeby nauki pływania czy rehabilitacji. Miasto zapewnia, że zmiana mieści się w dotychczasowym budżecie. Planowana akwapark przy ulicy Paderewskiego ma łączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Projekt zakłada m.in. pełnowymiarowy basen oraz część rekreacyjną. Ostatecznie jednak to nie prezydent, ale radni zadecydują, czy przygotowania do inwestycji będą kontynuowane. Podczas poprzedniej sesji większość rady nie zgodziła się na procedowanie uchwały otwierającej drogę do realizacji akwaparku. Również teraz niewiele zapowiada zmianę tej decyzji. W kuluarach opozycyjni wobec prezydent miasta radni mówią, że pomiędzy jednym a drugim prezydenckim wnioskiem nie zdarzyło się nic, co zasadniczo zmieniałoby otoczenie finansowe potencjalnej inwestycji. Kolejna decyzja w tej sprawie zapadnie podczas najbliższej miejskiej sesji. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Podpisano umowy ze zwycięzcami drugiej edycji tegorocznej odsłony konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W poniedziałkowe popołudnie w sali kameralnej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu stawili się przedstawiciele 21 organizacji pozarządowych z południowo-wschodniej Wielkopolski.
3: To jest konkurs, który jest realizowany w ramach programu związanego z zapobieganiem marnotrawstwu i strat żywności. Podkreślamy w ten sposób, jaki wielki jest problem społeczny z marnowaniem żywności. To jest 5 milionów ton rocznie, 10%, pół miliona to tylko Wielkopolska. Więc jest to jeden z kilku konkursów, które realizujemy, przeznaczony do organizacji pozarządowych. Te umowy, które tutaj zostały zawarte zarówno z kołami gospodyń wiejskich, jak i ochotniczymi strażami pożarnymi, ale także z fundacjami z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski.
0: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grybowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Od 2021 roku samorząd województwa wielkopolskiego przyznał środki w łącznej wysokości ponad 3 milionów 137 tysięcy złotych na realizację 323 zadań w ramach konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa.
2: www.rc.fm.
0: W Polsce rodzą się średnio raz na 80-90 porodów, a już w ten weekend będą mogli spotkać się w Biatkach. Mowa oczywiście o bliźniakach, których zlot odbędzie się w miejscowej szkole.
4: To będzie dzień pełen spotkań, wspomnień, uśmiechu i dobrej zabawy. Chcemy, aby nasza szkoła stała się miejscem, w którym bliźniacy z różnych pokoleń mogą się spotkać, poznać, wspólnie celebrować tę niezwykłą więź. Bliźniacy, podwójna radość, podwójna energia i podwójne wspomnienia. Zapraszamy Was serdecznie do Biady 26 września.
0: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Katarzyna Kotera, dyrektorka szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Biatkach, a także mama bliźniaków. Co ważne, na zlot nie trzeba się rejestrować ani zapisywać. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 26 minut zostało do 20.

0: Uważajcie, kierowcy, tutaj wciąż zablokowana trasa, groźny wypadek drogowy w miejscowości Piątek Mały w gminie Stawiszyn w powiecie kaliskim. Zablokowana jest droga krajowa nr 25, gdzie zdarzyły się dwa pojazdy osobowe i samochód ciężarowy z cysterną. Policja wyznaczyła objazd przez Rychnów, Janków I i Stawiszyn i prosi kierowców o zachowanie ostrożności oraz w miarę możliwości wybieranie właśnie tych alternatywnych tras. Do zdarzenia doszło przed godziną 17 na wysokości stacji paliw.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

No to już naprawdę ostatni letni wieczór, a właściwie ostatnie godziny lata. Jutro o 2:05 zaczyna się astronomiczna jesień, ale zanim oficjalnie pożegnamy lato, zostawmy sobie jeszcze trochę słońca w muzyce. Za chwilę Joe Cocker i Summer in the City. To jego wersja wielkiego hitu The Lovin' Spoonful z 1966 roku. Cocker nagrał ją w 1994 roku na album Have a Little Faith. A jego charakterystyczny, taki zachrypnięty głos sprawił, że ta piosenka dostała zupełnie nowego, bardziej bluesowo-rockowego charakteru. No skoro ostatni wieczór lata, to jeszcze jedna muzyczna pocztówka z wakacji. Joe Cocker. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Nadal pogoda w kratkę, ale już nie tak jak dziś. Pozostaniemy pod wpływem niżu, którego środek przemieszczać się będzie znad Białorusi w kierunku Estonii. Z północy i północnego zachodu nadal będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie. Jutro na termometrach też niezadowalająco, bo 16 stopni. W dzień zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami duże, a na wschodzie regionu możliwy przelotny deszcz, wiatr słaby północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 20.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prezydent próbuje skrócić czas oczekiwania na amerykańskie uzbrojenie. Unijne sankcje na Rosję zostały przedłużone, osiągnięto porozumienie. Będą limity zarobków lekarzy, rząd przygotował projekt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki wykorzystuje swoje kontakty, żeby zapewnić stałe dostawy sprzętu zbrojeniowego z USA. Partnerzy USA dostają informację, że dostawy uzbrojenia będą opóźnione nawet o 5 lat. Karol Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych od soboty. Zapewnia, że wykorzystuje każdą okazję do tego, by Polska nie czekała tak długo na zamówiony sprzęt.
5: Ja wykonuję na tym etapie swoją pracę i tego dotyczyły moje 3 bilateralne spotkania z przedstawicielami największych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. Ja dokładnie o to prosiłem i dokładnie o tym mówiłem.
4: Prezydent jest w Nowym Jorku w związku z sesją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jutro wygłosi przemówienie na forum ONZ-u. Unijne sankcje na Rosję zostaną przedłużone. Jest porozumienie. Dwóch oligarchów zostało wykreślonych z listy sankcyjnej. Tego domagała się Francja i Słowacja. Przedłużono sankcje na 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Jeszcze o polityce światowej, bo to może być koniec sporu o Grenlandię. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie bezpieczeństwa wyspy. Według Donalda Trumpa USA zbuduje na Grenlandii dwie duże bazy wojskowe i będzie kontrolować zagraniczne inwestycje. Przypomnijmy, na początku roku Trump mówił o konieczności aneksji Grenlandii przez USA. Teraz nazwał Duńczyków i Grenlandczyków wspaniałymi ludźmi. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
6: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
4: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków. Praca najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Teraz z propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma obawy, że maksymalne stawki sprawią, że medycy odejdą do sektora prywatnego.
7: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
4: Ma być też więcej kontroli, tak by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. NFZ ma dostać pieniądze na 400 dodatkowych etatów. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. W przyszłym roku może zdrożeć alkohol. Rząd chce podnieść akcyzę. Dodatkowe wpływy, około 1,4 mld złotych rocznie, mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyższe podatki obejmą m.in. piwo, wino i wódkę. Według rządu podwyżka ma też ograniczyć spożycie alkoholu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
3: Cała godzina po polsku. Do 21 gramy właśnie tak. Zrób to, Ewelina Lisowska. 4 minuty po 20.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
3: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.

0: Czarnobyl 40 lat po katastrofie. Co naprawdę wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami strefy wykluczenia? Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Styka w Kaliszu zaprasza na wyjątkowe spotkanie z Borysem Tynką, autorem książki Sekrety Czarnobyla i jedynym Polakiem, który ukończył kurs przewodnicki po czarnobylskiej strefie wykluczenia. Będzie o dramatycznych losach likwidatorów, ale też o ludziach, którzy mimo skażenia nigdy nie opuścili swoich domów. Będą też unikalne archiwalne materiały i autorskie zdjęcia z zamkniętej strefy. Spotkanie już w środę o 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu. Wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: O naszej godzince.pl już za moment. Beata Łzy i Mrozu szykuje się też przebój oddziału zamkniętego.
2: Od radia.
1: Na ten temat.
3: Środa 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
3: Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
2: Od radia dla ciebie.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Piękny mecz. Polacy przyjechali na Mistrzostwa Europy z jasnym celem zdobyć złoto i zapewnić sobie jednocześnie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku i na razie idą jak burza. Polacy rozbili Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy Siatkarzy. W piątek drużyna Nikoli Grbicia zmierzy się ze Słowenią lub z Belgią. A szczegóły w wiadomościach o 21:00.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Na poranek jutro może być niebezpieczna na drogach. Nad ranem lokalnie możliwe silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. A w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie regionu możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna do 16 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni. Ciśnienie będzie rosło. Biometr neutralny. Jutro poprawa warunków biometeo.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minę
3: 21.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polska-Niemcy 3-0, mamy półfinał siatkarskiego Euro. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce. 17-latek planował zamach terrorystyczny. Śledztwo w jego sprawie trwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali właśnie z Niemcami 3-0. Czy rzeczywiście było tak łatwo? Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
6: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
5: Rywalem w półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn jutro o 16. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem, 40 km od polskiego wybrzeża. Teraz sesja ONZ w Nowym Jorku. Donald Trump stanowczo sprzeciwia się, jak to nazwał, globalistycznemu systemowi kontroli nad sztuczną inteligencją. Podkreślił, że kto wygra wyścig o AI, wygra wszystko. Ostatnio o wyhamowanie rozwoju sztucznej inteligencji apelowali sami jej twórcy. 17-latek z Siemianowic Śląskich przygotowywał zamach terrorystyczny. Chciał zaatakować m.in. szkołę i meczet. Zatrzymali go funkcjonariusze ABW. W domu nastolatka znaleźli broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Mamy problem, młodzi ludzie się radykalizują, mówi Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.
7: Radykalizacja w Polsce przez wiele lat nie była postrzegana jako wyzwanie dla służb, ale także na poziomie edukacyjnym, czy takim powiedzmy poziomie świadomości społecznej. Te wieloletnie zaniedbania sprawiły to, że środowiska ekstremistyczne, skrajne, radykalne, rasistowskie, neonazistowskie, a także terrorystyczne czują się dość swobodnie w naszym kraju.
5: Paweł G. był aktywny w internecie. Oprócz przygotowywania ataku terrorystycznego jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o nawoływanie do nienawiści. To nie był odosobniony przypadek. Śledztwo w sprawie przygotowywania tego zamachu się toczy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
8: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
5: Nastolatek przebywa w areszcie. Grozi mu 15 lat więzienia. Łatwiej będzie zostać kontrolerem pasażerów na lotniskach. Chodzi o kontrolę osób i bagaży. Rząd chce złagodzić wymagania formalne przy rekrutacji. Kandydaci nie będą musieli być wpisani na tzw. listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Takie zmiany, jak zapewnia rząd, nie obniżą poziomu bezpieczeństwa. Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej? Tak, policja zatrzymała kierowcę hulajnogi jadącego pasem awaryjnym ekspresówki S3 na Dolnym Śląsku. Na to niedozwolone. Patrol wezwali mijający hulajnogę kierowcy samochodów.
9: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
5: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. A po wypisaniu mandatu policjanci podwieźli kierowcę hulajnogi do najbliższej stacji paliw.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 21.
2: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: To będzie prawdziwa muzyczna przygoda. Zaczynamy od tego kawałka. Hunter i Dido. With one.

0: Jaką mamy dzisiaj ładną filmową datę? Dziś mija 51 lat od premiery Nocy i Dni. I dla Kalisza to wyjątkowa rocznica. 22 września 1975 roku film Jerzego Antczaka miał swoją premierę właśnie tutaj w kinie Oaza. I to nie był przypadek, bo Kalisz jest z tym filmem bardzo mocno związany. Wiadomo, Maria Dąbrowska, autorka zekranizowanej powieści, urodziła się w pobliskim Rossowie. No i w Kaliszu uczyła. A w Nocach i Dniach Kalisz ukrył się pod nazwą Kaliniec. Serbinowo z kolei to literacko przetworzone Rusów. W powieści znalazły się także wątki rodzinne pisarki. Jej ojciec Józef Szumski stał się pierwowzorem. Bogu miła niechcica. A Noce i Dnie podbiły najpierw polskie kina, a później świat. Film zdobył m.in. Złote Lwy, a Jadwiga Barańska otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie. Produkcja była też nominowana do Oscara. No tak miło sobie pomyśleć, że Kalisz nie tylko pojawił się w historii polskiego kina, ale ma w niej takie ważne, mocne miejsce.
1: Od radia.
2: Na ten temat.
3: Środa 12.30.
2: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
3: Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum.
1: Od radia dla ciebie.

0: Są takie momenty, kiedy trzeba po prostu odejść. W sierpniu 1975 roku Peter Gabriel ogłosił, że opuszcza Genesis, zespół, którego był współzałożycielem, wokalistą i jedną z najważniejszych postaci. Nie minęło wiele czasu, a Gabriel zaczął pracować nad swoją solową muzyką i właśnie wtedy wydarzyło się coś, co z pozoru w ogóle nie miało nic wspólnego z rockiem. Wszedł na Salisbury Hill. Takie niewysokie wzgórze w południowo-zachodniej Anglii, jak później opowiadał, przeszedł tam coś w rodzaju duchowego odrodzenia. Poczuł, że jest gotowy zostawić przeszłość za sobą i ruszyć dalej. No i to bardzo dobrze się zdarzyło, jeżeli chodzi o muzykę, bo z tego doświadczenia narodził się jego pierwszy solowy singiel Salisbury Hill, wydany w 1977 roku. To jest jedna z najbardziej osobistych piosenek Gabriela. A utwór dostał także drugie życie w kinie. Pojawił się m.in. Vanilla Skull.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
2: Bo dobry wieczór musi być dobrze nastrojony.

0: Reprezentacja Polski jest już na zgrupowaniu w Warszawie. Biało-czerwoni szykują się do wrześniowo-październikowych meczów Ligi Narodów, a więcej o tym w wiadomościach o 22.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Jutro pozostaniemy pod wpływem Zatoki Niżowej znad Białorusi i Rosji, a z północy będzie napływać chłodne powietrze polarne i to nam da maksymalnie 16 stopni na termometrach. Dlatego zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, na wschodzie regionu możliwy przelotny deszcz. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni, ciśnienie będzie rosło i jutro poprawa warunków biometeo.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Przemówienia w ONZ-cie. Donald Trump chwali sam siebie. Turyści w Gdyni mają płacić więcej za parkowanie niż mieszkańcy. Tunezyjczyk sforsował ochronę lotniska we Wrocławiu. Sąd wyda wyrok w trybie ekspresowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Litania pochwał i cała lista sukcesów Ameryki pod rządami Donalda Trumpa. Amerykański prezydent w swoim przemówieniu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ skupił się na sobie. Podkreślał, że za jego rządów kraj rozkwita, przyszłość jest wspaniała i korzysta na tym cały świat.
6: Kiedy inni mówili, ja działałem. Kiedy inni mówili o pokoju, ja go przywracałem. Kiedy inni lekceważyli zagrożenie, ja mu się przeciwstawiłem.
5: Wieczorem Donald Trump spotkał się też z Wołodymyrem Zełenskim. Rosja przegrała wojnę z Ukrainą, ale nie zostało to jeszcze formalnie uznane, mówił dziś podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Podkreślił, że od początku wojny Rosja straciła 1,5 miliona żołnierzy. W ciągu ostatniego roku zajęła 0,3% terytorium Ukrainy kosztem ponad 400 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy. Nauseda wezwał do połączenia sił, by przybliżyć zwycięstwo Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi przemówienie jutro. Tymczasem politycy Koalicji Obywatelskiej donoszą do prokuratury w sprawie organizacji szczytu biznesowego z udziałem prezydenta. Szczyt odbył się wczoraj w Nowym Jorku. Fundacja organizująca spotkanie proponowała kupno pakietów, które według mediów dawały możliwość indywidualnej rozmowy z prezydentem. Tak mówią Patryk Jaskulski i Michał Szczerba z KO.
7: Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego.
8: Składamy zawiadomienie w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
5: Kancelaria prezydenta przekonuje, że pakiety nie były proponowane przez kancelarię, a prezydent nie uzależnia spotkań od opłat wniesionych przez zainteresowanych. Gdyńscy radni chcą, by turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Nad projektem stosownej uchwały pracują samorządowcy Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Pieniądze na to mogą pochodzić od przyjezdnych, wskazuje wprost radny Tadeusz Szemiot.
9: Pomysł zasadza się na tym, że gdynianki i gdynianie będą płacili takie same stawki, jak są obecnie, natomiast wszyscy pozostali, czyli turyści, płacili stawki wyższe.
5: Pojawił się też pomysł, by wolne miejsca do parkowania wskazywała aplikacja wykorzystująca miejskie kamery i czujniki. Sąd w trybie przyspieszonym rozpatrzy sprawę 23-latka z Tunezji, który sforsował ogrodzenie wrocławskiego lotniska. Mężczyzna chciał polecieć do Palermo. Wszedł nawet do samolotu. Udało mu się wejść na płytę lotniska i tam w tłumie pasażerów wszedł do maszyny. Został ujęty od razu i Straż Graniczna zajmuje się tym incydentem. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski. Dotarł już na zgrupowanie kadry, tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc ma lekki jetlag.
10: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
5: Pierwszy mecz jesienny naszej kadry już w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym.
2: Radio Centrum. Słuchaj.
11: kochasz, więc wiesz.
12: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: Na kolejną godzinę wieczoru dobrze nastrojonego rozpoczynamy właśnie tak. Hotel California i The Eagles. 4 minuty po 22:00.

0: Recover your soul, Elton John, aż za chwilę często cytowane zdanie. Nie potrzeba czasu, żeby się zakochać, ale potrzeba lat, żeby wiedzieć, co to miłość. Life is Wonderful pochodzi z drugiego albumu Jasona Mraza, Mr. AZ, wydanego w 2005 roku. W Polsce ta piosenka zdobyła ogromną popularność. Przez 25 tygodni gościła na liście przebojów programu trzeciego, a w 2006 roku dotarła na miejsce pierwsze. A już za chwilę moment, ten moment, żeby pomyśleć o kimś wyjątkowym. Jason Mraz, Life is Wonderful.
1: Radio Centrum.
2: Muzyka, jaką lubisz, szczególnie wieczorem.

0: The Fix i No One Has to Cry. 22:31.
1: Kropla wieczności.
2: Karmić głodnych. Być może to cię zaskoczy, ale przeciętna zachodnioeuropejska rodzina wydaje na karmę dla zwierząt domowych więcej niż na pomoc potrzebującym. A codziennie z powodu nędzy umiera na świecie 25 tysięcy dzieci. Codziennie. Co minuta. Proszę, posłuchaj tego. Mimo że nie masz na to ochoty, życie traci 17 dzieci. Wiem, że nikt z nas nie zmieni tego, jaki jest świat, z jego niesprawiedliwością i nędzą. Ale możemy zrobić coś, by uratować choćby kilka osób. Ale. Tak wiele organizacji charytatywnych marnuje pieniądze. Może to i prawda. Jednak ludzie są gotowi na największe poświęcenie.

0: zadania, by dobrze inwestować. Kupują akcje, grunty, śledzą wyniki finansowe firm, stopy zwrotu, ruchy na rynku. A gdybyśmy dokładali tyle samo starań, by zadbać o nasz fundusz na wydatki charytatywne? I nie mam na myśli drobniaków ze świnki skarbonki. Poczujmy, że nas to coś kosztuje. Jezus powiedział, kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Co z tym zrobimy? Jak wygląda nasz fundusz na cele charytatywne?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
3: Wieczór dobrze nastrojony.

0: Rosyjski samolot IU-20 został przechwycony przez polskie myśliwce nad Bałtykiem około 40 km od naszego wybrzeża. To temat wiadomości o godzinie 23:00. Przed nami jeszcze muzyczna noc w Radiu Centrum, a jutro budzimy się już w pierwszy dzień jesieni. Do usłyszenia, Marzanna Ferysiak, pa, pa.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Poranek może być trudny dla kierowców. Nad ranem lokalnie możliwe silne zamglenia lub mgły, które będą ograniczać widzialność do 400 metrów. A w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie regionu możliwe przelotne deszcze. Maksymalnie jutro na termometrach niewiele, bo do 16 stopni. Wiatr słaby północno-zachodni, ciśnienie będzie rosło, a biometr będzie neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minę
3: 23.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Polska-Niemcy 3-0, mamy półfinał siatkarskiego Euro. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce. 17-latek planował zamach terrorystyczny. Śledztwo w jego sprawie trwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali właśnie z Niemcami 3-0. Czy rzeczywiście było tak łatwo? Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
7: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
6: Rywalem w półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn jutro o 16. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem, 40 km od polskiego wybrzeża. Teraz sesja ONZ w Nowym Jorku. Donald Trump stanowczo sprzeciwia się, jak to nazwał, globalistycznemu systemowi kontroli nad sztuczną inteligencją. Podkreślił, że kto wygra wyścig o AI, wygra wszystko. Ostatnio o wyhamowanie rozwoju sztucznej inteligencji apelowali sami jej twórcy. 17-latek z Siemianowic Śląskich przygotowywał zamach terrorystyczny. Chciał zaatakować m.in. szkołę i meczet. Zatrzymali go funkcjonariusze ABW. W domu nastolatka znaleźli broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Mamy problem, młodzi ludzie się radykalizują, mówi Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.
8: Radykalizacja w Polsce przez wiele lat nie była postrzegana jako wyzwanie dla służb, ale także na poziomie edukacyjnym, czy takim powiedzmy poziomie świadomości społecznej. Te wieloletnie zaniedbania sprawiły to, że środowiska ekstremistyczne, skrajne, radykalne, rasistowskie, neonazistowskie, a także terrorystyczne czują się dość swobodnie w naszym kraju.
6: Paweł G. był aktywny w internecie. Oprócz przygotowywania ataku terrorystycznego jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o nawoływanie do nienawiści. To nie był odosobniony przypadek. Śledztwo w sprawie przygotowywania tego zamachu się toczy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
9: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
6: Nastolatek przebywa w areszcie, grozi mu 15 lat więzienia. Łatwiej będzie zostać kontrolerem pasażerów na lotniskach. Chodzi o kontrolę osób i bagaży. Rząd chce złagodzić wymagania formalne przy rekrutacji. Kandydaci nie będą musieli być wpisani na tzw. listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Takie zmiany, jak zapewnia rząd, nie obniżą poziomu bezpieczeństwa. Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej? Tak, policja zatrzymała kierowcę hulajnogi jadącego pasem awaryjnym ekspresówki S3 na Dolnym Śląsku. Na to niedozwolone. Patrol wezwali mijający hulajnogę kierowcy samochodów.
10: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w 500 zł.
6: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. A po wypisaniu mandatu policjanci podwieźli kierowcę hulajnogi do najbliższej stacji paliw.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: Jestem Maciek Sarnał.
12: Jestem Stasiu Sarnał.
13: Zapraszamy na program naszego tatusia.
14: Rokowym krokiem, czyli Hard and Heavy. Metalowa audycja autorska Rokowym krokiem.

Balls to the wall. Hello, kochani metale, hello, except. Był rok, kochani, 1983. Jakiś kolos Gdyni, którego ojciec pływał po świecie, puścił nam to cudo na swoim gramofonie. Był total czad. I jako 15-latek poczułem się wtedy, że już jestem na maksa dojrzały, a i napój na chmielu jest już dla mnie bez żadnych przeszkód. No, ta muza wyzwalała wtedy w naszych serduchach jakąś niesamowitą wolność szał. Nie myśleliśmy o niczym innym, tylko o tym, o hard and heavy, i to dawało nam tą namiastkę lepszego świata, a takie kapele jak Except, Iron Maiden, Budgie, Judas Priest, Def Leppard, Saxon, Motorhead, Wasp, Van Halen, no by wymieniać, dawały nam pokarm dla duszy. No wiadomo, nie było nic, no kto mógł mieć nową płytę? Ludzie! To był wtedy majątek. Jedyne co to, że w naszym przypadku były rodziny marynarskie, których synowie błagali ojców o jakieś płyty bądź jakieś audycje w Trójce Marka Gaszyńskiego, no i wieczór muzyczny w Dwójce. Tam były też te nowości, a Except był dla nas genialny, no i w dalszym ciągu jest genialny, ale wtedy, o Boże... I jak teraz, 50. rocznicę załogi, mogę słuchać tej właśnie płyty, gdzie w Balls to the Wall na wokalu śpiewa sam Rob Halford z Judas Priest, no to moja dusza się na maksa raduje. No i jeszcze Matthias Japs ze Scorpions oraz Rex Brown z Pantery podgrywają te piękne nutki. No miodzio, kochani, i serduszko się raduje na maksa. A i teraz się będzie radować, bo poleci, kochani, London Leather Boys, no i śpiewa to Sebastian Bach ze Skid Row, no i jeszcze gościnnie zagrają panowie Rex Brown z Pantery na basie i Sean Rower ex Megadeth na bębenkach. No to czego więcej trzeba? Czadu, ludzie!

Tak, kochani, nie ma to tamto. Każdy wie, że zespół Accept bez wątpienia należy do pionierów niemieckiego oraz europejskiego heavy metalu. Założona w 1971 roku, grupa na stałe zapisała się w historii tego gatunku, począwszy od debiutanckiego albumu zatytułowanego po prostu Accept, a skończywszy na kolejnym krążku I Am a Rebel. Zespół oczywiście stopniowo zdobywał uznanie rodzącej się wtedy sceny heavy metalowej, a gdy udało się już skompletować stabilny i zgrany skład, stworzono solidne fundamenty pod niezwykłą karierę, która trwa po dzisiejsze czasy. TV War i Joe Lynn Turner.

Tak jest, od tamtych wydarzeń minęło już, kochani, 50 lat, a to stanowi doskonałą okazję do podsumowań i świętowania osiągnięć grupy. Jak wiadomo, Wolf Hoffmann jest obecnie jedynym aktywnym muzykiem z oryginalnego składu i wciąż pozostaje siłą napędową zespołu. Od 2009 roku u jego boku występuje znakomity wokalista Mark Tornillo, z którym to załoga nagrała 6 doskonałych krążków. Aby jednak godnie uczcić jubileusz 50-lecia istnienia, zespół przygotował coś wyjątkowego. Otóż zwykła składanka czy też album typu Best Of nie oddałyby w pełni ducha twórczości Accept. Oprócz tego klasyczne utwory z 5 dekad zasługują na szczególne wyróżnienie i dlatego Wolf Hoffmann wraz z zespołem zaprosili do współpracy szerokie grono gości, by uświęcić to półwiecze istnienia załogi w wyjątkowy sposób. Tak jest, można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że na tej płycie Teutonic Titans 1976-2026, która ukazała się 4 września, pojawiła się prawdziwa śmietanka muzyków wywodząca się ze światowej sceny heavy metalowej. No co więcej, lista zaangażowanych artystów jest tak długa, że ich wszystkich wymienienie byłoby prawdziwym sprawdzianem wytrzymałości dla każdego historyka metalu. Dlatego grajmy tą cudowną muzę. A polecą Love Child z Billy Corganem na wokalu, Davinem Ellefsonem, ex Megadeth na basie oraz Tommy Aldrichem na bębnach oraz Metal Heart z Dino Jeluzikiem na wokalu oraz Joelem Hoekstrom, znanym chociażby z Whitesnake. Zwróćcie uwagę, że są delikatne odcienie Orientu na początku. Sądzę, że to jest delikatne nawiązanie na konflikt w Palestynie. Oczywiście tak mi się wydaje. Słuchamy.

Ja, kochani, nie jest to świetny przykład tego, co stanowi o sile tego projektu. Utwory pozostają rozpoznawalne, ale zaproszeni muzycy wnoszą do materiału własną osobowość. I to jest cudowne. Oprócz tego, te utwory bronią się zawsze i mogą być grane w różnych zestawieniach. Te kawałki mają to coś, co jest doskonałe i bezterminowe. Zawsze brzmią doskonale. Tak jest, kochani, takie były czasy. Muzycy komponowali mega utwory, a my je chłonęliśmy niczym gąbka. I do dzisiaj to pamiętam i mogę je wszystkie zagrać na wiośle i oczywiście zanucić. Dobór utworów wypada znakomicie. Płyta obejmuje różne etapy kariery Except i to jest super. O atrakcji albumu, którego słuchanie sprawia mnóstwo frajdy, świadczy dobór tak wspaniałych gwiazd hard and heavy sceny. Zresztą posłuchajcie, jak brzmią te gwiazdy, chociażby Chuck Billy's Testament wyśpiewuje nutki kawałka Aiming High, albo John Booth's Armored Saint śpiewa Up to the Limit. Tak jest, nie ma tu o czym mówić. Czadu, ludzie.

No pięknie jest, aż chce się podskakiwać, ale z rudą trudno, bo się jeszcze porozlewa, szkoda, no nie? No ale jest naprawdę mega, mega, wspomnienia są nieziemskie. No i powiem wam szczerze, naprawdę trudno ogarnąć ogrom pracy włożonej w pozyskanie wszystkich tych wspaniałych gości. Sądzę, że management Accept musiał rozgrzać telefony do czerwoności, ale wiem na 100%, że było warto, bo jest to doskonały sposób dla Wolfa Hoffmana i jego ekipy na świętowanie 50 lat z metalem. Teutonic Titans 1976-2026 to materiał o imponującej głębi, który dobitnie pokazuje, że Accept nie utrzymaliby się na scenie metalowej przez te 50 lat, gdyby nie prezentowali tak niesamowicie wysokiego poziomu. I nie tylko moim zdaniem jest to niezwykle trafny sposób na uczczenie tego imponującego jubileuszu, a sama liczba gości zaproszonych z tej okazji mówi sama za siebie. Oprócz tych już dzisiaj wymienionych zagrali i zaśpiewali także Jeff Scott Soto, Jeff Loomis, Rudy Sarzo, Bobby Blitz and the Snap, Ray Luzier, Ralph Shepard, John Norum, Ken Mary, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, Mickey D, Mark Lopez, Bumblefoot, Billy Sheehan, Sean Drover, Kiki Downing i jeszcze kilku. I sumując, dzięki kochani, że takie wydawnictwo się pojawiło. Aż 19 numerów. Dzięki niemu mogłem ponownie zbliżyć się do starych, mega fajnych czasów, kiedy zaczynałem swoje życie z hard and heavy muzą. No niestety nie jestem w stanie wam ich dzisiaj wszystkich wypuścić. Oczywiście chodzi o te kawałeczki niesamowite, ale niech poleci ile po prostu się da. No i najważniejsze, że oprócz wspaniałych już wymienionych gości w utworach tych oczywiście grają aktualnie muzycy Accept i śpiewa również Mark Tornillo. A polecam Wrong is Right z Ralphem Shepherdem na wokalu i z Johnem Norumem wiadomo skąd, Europe na wiosełku, później Starlight z Josephem Michaelem na wokalu, Philem Demelem i Michaelem Carlone na bębnach. Zaraz po nim Monster Man z Jeffem Scottem Soto na wokalu, Jeffem Loomisem na wiośle, Rudy Sarzo na basie i Michaelem Carlone na bębnach. Następnie Losers and Winners z Kai Kuszem z Blind Guardian na wokalu, Paulem Gilbertem na wiośle, Chuckiem Garrickiem na basie oraz Tommy Eldridgeem na bębnach. A po nim Restless and Wild z Chrisem Jericho na wokalu, Kiki Downingiem na wiośle, Billy Sheehanem na basie i Rayem Luzie na bębnach. No i na koniec, jak się zmieści Breaker z Girishem Pradhanem na wokalu, Glennem Droverem, Seanem Droverem i Chuckiem Garrickiem. Och, aż mi powietrza zabrakło. To jak? Buy Metale, buy Accept, muzo leci.